0: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Magazyn reporterów znowu w rytmie wbijania łopaty w ziemię i gąsienic koparek, bo po raz kolejny będziemy mówić o inwestycjach budowlanych. Znowu wybrałam się na klepisko, które za w dobrej perspektywie 3 lata stanie się osiedlem mieszkalnym, ale wszystko od początku. Ja nazywam się Weronika Kobus i zaraz wszystko wam wytłumaczę.
8: Co słychać w Łodzi?
9: Decyzją Rady Miasta, uchwałą podjętą przez Radę Miasta właściwie, działka przy Spornej 30 została przekazana w ręce widzewskiego TBS-u i właśnie tam mają powstać nowe mieszkania komunalne. Miasto za pośrednictwem właśnie WTBS-u, partycypując w kosztach, będzie powiększać swój zasób mieszkaniowy. Na razie jest to perspektywa dość odległa, bo dopiero został przekazany grunt i właściwie to jest wszystko, co zadziało się w kwestii tej inwestycji, ale tak czy inaczej pojechałam na Sporną 30, żeby porozmawiać z panią prezydent Hanną Zdanowską i prezesem WTBS-u, panem Radosławem Stępniem, o tym, jakie plany są na zagospodarowanie tej działki, no i czego możemy spodziewać się w następnych latach.
10: Dobra wiadomość dla tych, którzy przede wszystkim czekają na mieszkanie w Łodzi, którzy chcą, żeby to mieszkanie było na miarę ich potrzeb, ale też i zdecydowanie lepszej kondycji, w związku z czym remontujemy, budujemy, chcemy, żeby faktycznie oferta budynków i lokali, którymi dysponuje miasto, była jak najlepsza, w jak najlepszym stanie, dlatego zobowiązaliśmy się i budujemy. Tylko w tym roku, w tej chwili w budowie jest już 569 mieszkań, a to jest dopiero początek, my się rozpędzamy. Dzięki między innymi funduszom, które są dostępne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili faktycznie wiele umów podpisanych i realizacja inwestycji, w której miasto partycypuje tylko częściowo. Robimy to bądź bezpośrednio przez miasto, bądź przez WTBS. Dzisiaj akurat rozmawiać chcemy o projekcie, który będzie realizowany wspólnie z WTBS-em. To właśnie tu, przy tej ulicy, przy tak zwanej Starej Spornej, Spornej, różnie jest ona nazywana, powstają i powstaną niebawem nowe zabudowania. Będzie to około 76 mieszkań. Tu podziękowania dla radnych, którzy na sesji zgodzili się przekazać ten teren WTBS-owi, w związku z czym będziemy mogli faktycznie dostarczyć kolejne 76 mieszkań w bardzo dobrym stanie, co jest ważne, 84 miejsca minimum parkingowe, co jest też nie bez znaczenia, i skwer czy rodzaj placu zabaw, leśnego placu zabaw, czyli będzie też zachowana zieleń, którą tutaj widzimy. Nie chcemy tej zieleni się pozbyć, wprost przeciwnie, uważamy ją jako atut dla tej lokalizacji. Dla mnie to, co jest szczególnie istotne, sama dojeżdżam od tamtej strony, więc wszyscy wiemy, jak wygląda Sporna. To nie tylko inwestycja w budownictwo komunalne, ale przede wszystkim czy WTBS-owe, tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, zaraz pan prezes powie na pewno, nie chcę wszystkiego powiedzieć, jak będzie wyglądał podział własności i kto będzie właścicielem bezpośrednim wszystkich mieszkań. Natomiast co jest bardzo istotne, to skomunikowanie. Chcemy nie tylko przebudować starą Sporną, żeby była faktycznie wreszcie normalną drogą. To jest chyba jedna z ostatnich takich dróg przez Mękę. Jest to doskonały skrót, ale jednak bardzo uciążliwy. To, co bardzo istotne, chcemy też umożliwić skomunikowanie tej części osiedla, w związku z czym będzie też tu jest planowane rondo, planowane są inne połączenia, tak żeby to się nazywa chyba Kusy Kątek, tak? To miejsce faktycznie było fajną przestrzenią do życia, nieuciążliwą z uwagi na dojazd, a wprost przeciwnie, dobrze skomunikowaną i pięknie położone, bo jak Państwo wiecie, za bezpośrednio granicą tych działek są ogrody działkowe, których nikt nie zamierza likwidować, więc można będzie popatrzeć na piękną, mam nadzieję, że piękną zieleń również na ogrodach działkowych.
11: 5 budynków mieszkalnych, przy czym będziemy starać się budować je ekstensywnie, tak żeby, jak wspomniała Pani Prezydent, w sposób maksymalny oszczędzić tę zieleń, szczególnie stare drzewa. To będzie rzeczywiście pewien, myślę, że dobry eksperyment, ten leśny plac zabaw, który jednocześnie będzie skwerem wypoczynku dla mieszkańców, do którego będzie można ulicą planowaną telefonicznie dojechać. Jeżeli chodzi o same mieszkania, to będą one zróżnicowane, czyli od pokoi z kuchnią do 3 pokojów. Będziemy starać się tutaj chyba myśleć o rodzinach z dziećmi, bo to jest fajne miejsce na to, żeby w takich mieszkaniach zamieszkali. Infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę, rzeczywiście nie dość, że jest w takim stanie, w jakim jest, to będzie jeszcze dosyć trudno, bo tu jest 7 metrów różnicy pomiędzy najwyższym punktem, a najniższym punktem, gdzie leżą płyty, więc będzie to trudne. Do tego jeszcze teren jest mocno pofałdowany, tutaj mamy dosyć duże spadki. Jeżeli chodzi o budynki, w tej chwili mamy narysowanych już 5 budynków, a ich stylizacja, myślę, że będzie uzgodniona z architektem miasta. I sądząc po tym, co stało się z koncepcją ulicy Zielonej, będziemy starać się wypracować trochę inny styl jakościowy, tak żeby to osiedle było nie tylko fajnie położone, ale jeszcze żeby jakościowo było atrakcyjne dla wszystkich mieszkań.
9: Pani prezydent oraz pan prezes WTBS-u oczywiście odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy. No i zaczęliśmy od najbardziej oczywistego, czyli kiedy to wszystko powstanie i w jakich ramach czasowych powstanie te planowane 5 budynków?
11: W tej chwili jesteśmy po uchwale Rady Miejskiej, za co chciałbym podziękować i pani prezydent i radnym, którzy za nią głosowali. W tej chwili zostaje wywieszona w trybie postępowania administracyjnego, potem zostanie wniesiona już do TBS-u w sposób formalny. My w tym czasie już będziemy pracować nad przygotowaniem części wniosku o pozwolenie na budowę tej, która dotyczy koncepcji. Następnie będziemy już robić wniosek o pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę składamy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o akceptację kosztów pokrycia dużej części kosztów tej inwestycji. Kiedy tylko dostajemy sygnał, że pieniądze są i umowa z miastem jest podpisana, ogłaszamy przetarg na wybudowanie. I tu będzie też rzecz o tyle ciekawa, chcielibyśmy jeden przetarg. Chcielibyśmy jeden przetarg, bo chcielibyśmy, żeby cała ta zabudowa, która tutaj jest, była w pewnym stylu, żeby ona nawiązywała do pozostałych budynków, a nie no, tak mocno rozproszone. Dobra perspektywa to jest około 3 lat. Zakładając, i tu jest niewiadomo, ile czasu będzie rozpatrywanie wniosku, bo tych wniosków...
10: Widzimy też jak przetargi, bo to też jest wielka niewiadoma.
11: Tak, właśnie.
10: Teraz jest praktycznie na każdym bez mała przetargu, więc...
11: Tak, kończymy postępowanie, właśnie wygraliśmy postępowanie w Kijo na Lubelską 7, więc już niedługo ruszamy z Lubelską 7, no ale no niestety przez odwołania trochę to trwało. Dobra perspektywa to jest perspektywa 3 lat, rok przygotowań i do 2 lat realizacji. Od 15 do 22-24 miesięcy może to potrwać. Oczywiście tu będzie jeszcze, my rozmawiamy o tym w tej chwili z ludzkimi inwestycjami, tu będzie bardzo trudna kwestia zgrania drogi z osiedlem.
9: Okej, w takim razie czy najpierw powinny powstać budynki, czy droga dojazdowa?
10: Nie, absolutnie muszą być budynki, bo ja sobie nie wyobrażam rozjeżdżania później nowo wybudowanej drogi przez
11: dokładnie
10: ciężki
11: tak.
10: sprzęt.
11: To, zresztą budowlany. Te płyty, które tutaj leżą, to są właśnie płyty po drodze budowlanej do tamtego osiedla.
9: Jeżeli w końcu stawiamy nowe mieszkania komunalne, czy w końcu będą tam trochę większe metraże niż te mieszkania, które znamy z Centrum Łodzi?
11: Będziemy się starać, tym bardziej, że no, tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, interesujące byłyby to mieszkania dla rodzin. narodzin z małymi dziećmi, bo no, rzeczywiście pełna infrastruktura jest dookoła, zielono, ładnie i pięknie. No, nie chcę powiedzieć, że szpital dla dzieci jest obok, ale sam z niego korzystałem jako ojciec moich dzieci, więc dobrze, że on tutaj jest. Co jest, myślę, rzeczą ważną, to jest to, że są zapewnione miejsca parkingowe i to jest też to, że dookoła wszystkich tych budynków są już zadecydowane przez Radę Miejską tereny zielone. Czyli jakby nie będzie czegoś takiego, że osiądziemy w zieleni, a potem obudzimy się w bardzo gęstym osiedlu. To są po prostu tereny zielone dookoła.
10: Pani redaktor, jeżeli budynki mają być budynkami o charakterze budynków komunalnych, to my nie możemy robić mega dużych metraży, bo rodzin nie stać. To są osoby, które mają określone uprawnienia, na które wszyscy my się składamy, bo są dotowane przez nas wszystkich te mieszkania, w związku z czym one nie mogą być ekstremalnie duże metraże. To muszą być na miarę możliwości utrzymania przez mieszkańców, najemców komunalnych.
12: Czy w takim razie miasto planuje jakoś manipulować kryteriami dostępu do mieszkań komunalnych?
10: Nie. Cały czas. Niczym manipulować, jest jedna uchwała przyjęta przez radnych Rady Miejskiej i tak będzie nadal.
12: Bo te kryteria już trochę się zestarzały.
10: Nie no, uchwała była przyjmowana 2 lata temu, nawet nie całe. Pytanie, jak szybko się starzeją kryteria, bo to jest trudno mi powiedzieć. Być może wymaga to ewaluacji uchwały pod względem, nie wiem, wielkości minimalnego wynagrodzenia bądź maksymalnego. To jest kwestia żonglowania tymi ewentualnymi dwoma wartościami, które determinują możliwość bycia najemcą komunalnym bądź nie.
12: A czy jakieś postępy w sprawie SAN-u możemy liczyć na coś? To już było ogłaszane parę miesięcy temu.
10: Prace trwają. Z tego co wiem, poszczególne jednostki, które są za to odpowiedzialne, tworzą, zresztą to jest też u pana prezesa, jest Społeczna Akademia Agencja Najmu, więc tutaj te prace trwają.
11: Czekamy w tej chwili na uchwałę Rady Miejskiej powierzającej TBS-owi zorganizowanie i poprowadzenie SAN-u. Bardzo byśmy chcieli, żeby 1 stycznia przyszłego roku był tą datą, kiedy SAN rozpocznie swoją działalność. My jesteśmy przygotowani w tej chwili już organizacyjnie na to, żeby od listopada no już te prace takie wewnętrzne, procedury i tak dalej były, tak żeby na 1 stycznia można powiedzieć, dobra, okej, otwieramy.
10: Jest uchwała otwierać.
11: I co jest, myślę, rzeczą ważną, my postrzegamy to jako uzupełnienie oferty miasta i naszej.
10: Tak.
11: Dlatego, że do SAN-u, czym się będzie różnił SAN od TBS-u? Istotnie, nie będzie partycypacji, nie będzie wkładu własnego, więc no, będzie to duża różnica finansowa. Natomiast in plus dla TBS-u będzie to, że jeżeli ktoś widzi stabilny najem, taki najem wieloletni, to rzeczywiście wtedy TBS, no bo w SAN-ie mamy umowy o charakterze okresowym.
12: Okej, w takim razie temat SAN-u, jak i nowych inwestycji, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy na bieżąco monitorować, ale zanim się pożegnamy, musimy porozmawiać jeszcze o czymś bardziej bieżącym. Zdążymy jeszcze poruszyć temat komór technicznych, które powstają z potrzeby tunelu pod kolej dużych prędkości. To nie jest ten tunel, który zamknął nam ulicę Zieloną i Struga, to ten tunel, który na razie jednak najbardziej jest widoczny na Rytkini, no ale właśnie te prace mają połączyć Rytkinię podziemnym tunelem z dworcem Łódź Fabryczna, więc trochę w stronę centrum te prace zaczynają wychodzić. Ten poniedziałek, 21 września, rozpoczyna się budowa kolejnych dwóch komór technicznych i gdzie one się znajdą? Znajdą się na Polesiu. Z tego powodu zostanie zamknięty dla ruchu odcinek Żeligowskiego pomiędzy 6 sierpnia a Struga, a kolejna komora będzie powstawać przy Alei Włókniarzy. Tutaj znowu zamknięcie ruchu na ulicy Struga, natomiast Aleja Włókniarzy bez zmian. To był warunek ze strony miasta. O kilka słów również w tym temacie poprosiliśmy panią prezydent miasta Hannę Stanowską.
10: Myślę, że przede wszystkim jedno. Firma, która wygrała przetarg, ja tu nie będę celowo podawała nazwy, żeby nie reklamować firmy, ale ta firma faktycznie jest firmą sprawdzoną, która szereg tego typu inwestycji wykonała na całym świecie. Nigdzie nie było problemów, myślę, że tym razem też nie będzie. To jest kwestia właściwego też stworzenia dróg objazdu, skomunikowania i tu już od początku przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt. tak, wszystkie rzeczy, które realizuje bądź zamierza realizować firma, jest dużym wyprzedzeniem, jest to omawiane na forach i spotkaniach inwestycyjnych, gdzie faktycznie miasto jest partnerem, wreszcie jest partnerem i wspólnie razem znajdujemy najlepsze rozwiązania, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ta pierwsza komora, która na przykład, druga to będzie, która się buduje przy dworcu, będzie już w tej chwili, przecież trwają prace, że będzie wybudowana jak gdyby droga odbarczeniowa, żeby tą komorę można było spokojnie wybudować, nie ograniczając światła jak gdyby ulicy do przejazdów i jedną i drugą stronę, bo jednak to jest arteria, która komunikuje większość olbrzymiego osiedla, jakim jest Retkinia.
9: Cierpliwości, łodzianie, cierpliwości. Znamy to trochę za dobrze, co? W każdym razie, jeżeli prace nad tunelem dla kolei dużych prędkości się powiodą, będziemy mogli dojechać do Poznania czy Wrocławia w niewiele ponad godzinę, więc może warto się trochę przemęczyć? Z tą myślą Was zostawię. Za uwagę w tej części programu dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
8: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: W magazynie reporterów dzisiaj trochę bardziej na poważnie porozmawiamy sobie o tym, co miasto Łódź chce robić dla swoich mieszkańców, żeby zadbać o ich zdrowie psychiczne. No i chyba nie dałoby się wymyślić lepszego czasu na takie działania jak właśnie jesień, kiedy nas wszystkich te okoliczności przyrody zaczynają troszeczkę bardziej dobijać i skłaniać do refleksji nad tym, czy to jeszcze jest w granicach normy, czy może już pora sięgnąć po pomoc. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a Wy, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak z takiej bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystać w najbliższym czasie, to koniecznie zostańcie z nami.
8: Zdrowa Łódź.
9: Urząd Miasta Łodzi przy wsparciu prawie 40 różnych organizacji związanych ze zdrowiem, ale i nie tylko, po raz pierwszy zaprasza na Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Będzie to szereg przeróżnych działań odbywających się pomiędzy 5 a 10 października, mających jeden wspólny cel – profilaktykę zdrowia psychicznego, szerzenie świadomości na temat tego, jak o zdrowie psychiczne dbać. A zanim wejdziemy w szczegóły, parę słów na temat tego, dlaczego to właśnie profilaktyka zdrowia psychicznego jest tak ważna, powie Paweł Bliźniuk, poseł na Sejm RP pochodzący z Łodzi.
13: Tydzień wsparcia dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi to fantastyczna okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, co w życiu najważniejsze, bo o zdrowiu. Nie tylko o tym zdrowiu fizycznym, bo o nim na co dzień mniej więcej pamiętamy, ale o zdrowiu psychicznym, gdzie często wstydzimy się, bądź nie mamy świadomości, że można poprosić o po prostu o wsparcie, o pomoc specjalisty. I bardzo dobrze, że miasto Łódź w tym roku organizuje taki moment, taki cykl wydarzeń, 120 wydarzeń przy wsparciu czy też współorganizacji ze strony 40 ponad podmiotów, które wspierają i współorganizują te wydarzenia. Wydarzenia kierowane do różnych grup społecznych, do seniorów, do młodzieży, do rodziców, warsztaty, terapie, przestrzeń, gdzie można po prostu porozmawiać z psychoterapeutą, z psychiatrą o tym, co najważniejsze, o tym, co nas boli, ale też dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać te pierwsze symptomy problemów z naszym zdrowiem psychicznym. Zdrowie psychiczne dzisiaj to ogromne wyzwanie. W szczególności chciałbym tutaj zwrócić uwagę na najmłodszych Polaków, na dzieci i młodzież, bo tutaj dane są zatrważające. W 2023 roku z pomocy psychoterapeuty skorzystało blisko 280 tysięcy młodych ludzi w wieku poniżej 18 roku życia. 3 lata wcześniej to była o połowę mniej, bo 120 tysięcy, więc widzimy, że to zapotrzebowanie i takie potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów w znaczący sposób rośnie. Z jednej strony widzimy, że problemy psychiczne najmłodszych są coraz większe, z drugiej mamy coraz większą świadomość i to też dobrze, więc tutaj ciężko interpretować jednoznacznie akurat te wyniki. Natomiast chciałem też jako poseł zajmujący się cyfryzacją podkreślić jeden aspekt. Dzieci i młodzież dzisiaj dorastają i wychowują się w świecie, również w świecie cyfrowym, gdzie realizują swoje potrzeby kontaktu z najbliższymi, ale też kształtują swój sposób postrzegania rzeczywistości poprzez porównywanie się z innymi, poprzez szukanie czy też branie udziału w pewnego rodzaju trendach, które są z pozoru grami i zabawami, a jednak kształtują naszą psychikę. Jesteśmy poddawani niezliczonej liczbie bodźców, które kształtują naszą psychikę nawet w sposób nieświadomy. Szczególnie plastyczne tutaj są umysły najmłodszych Polek i Polaków. Dlatego tydzień, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest też okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać prawidłowe funkcjonowanie czy też życie szczególnie najmłodszych w świecie wirtualnym. Nie mówimy tutaj, żeby od razu wszystkim zabierać telefony czy odcinać prąd w domu. Natomiast taka rzetelna dyskusja, szczególnie w gronie najbliższych, rodziców, przyjaciół, nauczycieli, tych, którzy z tymi najmłodszymi spędzają najwięcej czasu i mają taką odpowiedzialność i możliwość wpływania na ich życie, na temat tego, w jaki sposób korzystać z internetu, jak korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych, jak ograniczać też mocno, mądrze angażować dzieci w rzeczy, które akurat w świecie wirtualnym są efektywne, przynoszą pozytywne skutki, a jak unikać tych, które wywołują tylko i wyłącznie w finale depresji, prowadzą do tragedii. Przed nami ogromna debata też w Polsce, jeżeli chodzi o media społecznościowe i najmłodszych, o to, żebyśmy w końcu weryfikowali wieki, rozmawiali o tym, czy i w jakim wieku zakazać dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. To też, mam nadzieję, będzie przyświecało temu wydarzeniu, ponieważ obok temu, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami pewnych zjawisk społecznych, musimy też rozmawiać, co zrobić jako społeczeństwo, jako parlamentarzyści, jako prawodawcy, żeby zmienić ten stan rzeczy, jakie regulacje wprowadzać na poziomie krajowym, które powiedzmy ograniczą ten negatywny wpływ internetu na życie, szczególnie najmłodszych. Ja chciałem pogratulować miastu Łódź, mojemu kochanemu miastu, za to, że wychodzi z taką inicjatywą i jest taka przestrzeń, mam nadzieję, że ten tydzień wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszym mieście, taka przestrzeń, żeby w szczególny sposób o tym zdrowiu psychicznym móc porozmawiać.
9: Co w takim razie jest rozumiane przez to 120 wydarzeń? O tym opowie więcej Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób z niepełnosprawnościami z Urzędu Miasta Łodzi.
14: Tak jak pan poseł powiedział, to pierwszy w Łodzi tydzień zdrowia psychicznego, ale nie pierwsze wydarzenie w Łodzi, które promuje profilaktykę zdrowia psychicznego, albowiem w maju tego roku mieliśmy łódzki tramwaj zdrowia psychicznego, który jeździł po ulicach Łodzi i psychologowie, psychoterapeuci udzielali porad w tramwaju. Być może to nietypowe wydarzenie, nietypowe miejsce na takie porady, ale drodzy Państwo, okazało się, że zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Nie liczyliśmy na taki odzew. Skorzystało, proszę zwrócić uwagę, że było to pierwsze wydarzenie, do którego łodzianie i łodzianki jeszcze nie byli przyzwyczajeni, ale wzięło w tym udział ponad 100 osób. Była to też impreza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ część tramwaju była niskopodłogowego i towarzyszył również tłumacz języka migowego. I odpowiadając na ten odzew, postanowiliśmy, że na stałe, tak panie pośle, obiecujemy, na stałe będzie to impreza w Łodzi, Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Oczywiście tutaj pan poseł zwrócił uwagę, że będą to konsultacje, będą dni otwarte. Ja może powiem troszeczkę o samych takich technikaliach, a mianowicie mamy tutaj kod QR, on będzie na naszej stronie internetowej w uml.loc.pl w zakładce niepełnosprawni. Można wejść albo odpalając sobie tę aplikację, która będzie na plakatach. Będą też informacje w naszym MPK, w tramwajach w autobusach. autobusach, można sobie zeskanować ten kod i zobaczyć konkretnie dzień po dniu, jakie wydarzenia będą dostępne dla łodzian i łodzianek. Oprócz konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, oprócz warsztatów, profilaktyki, na przykład bardzo ciekawe wydarzenie, będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Też to ma charakter terapeutyczny. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących. I co ważne, drodzy Państwo, proszę to zapamiętać, ponieważ do 28 września, proszę przekazać osobom głuchym, jeżeli ktoś do nas zgłosi taką potrzebę tłumacza polskiego języka migowego, taki tłumacz uda się na spotkanie czy konsultacje. Także chcemy też, żeby to była impreza niewykluczająca, żeby ona była dostępna dla wszystkich, niezależnie od ograniczeń w sferze intelektu, percepcji, mobilności czy psychiki. Jest to bardzo ważny dzień, my serdecznie zapraszamy i liczymy na duży odzew z Państwa strony, a ja mogę tylko zapewnić o najwyższej jakości świadczonych usług podczas tego dnia. Oprócz tych wszystkich wydarzeń będzie na terenie miasta naszego postawiony mental bus, czyli taki mobilny punkt pomocy psychologicznej, który będzie w 5 lokalizacjach przez 6 dni w tygodniu. 2 razy będzie w manufakturze powtórzony. Będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18. Będą konsultacje się odbywały w środku, w mentalbusie i w namiocie. Będą wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci. Proszę się nie bać podchodzić, ponieważ będzie też psycholog, koordynator, który będzie dokonywał takiego, można powiedzieć, quasi triażu, że będzie do odpowiednich psychologów kierował i ustalał kolejność. Także to też jest, i o ile na te wydarzenia obowiązują zapisy, to do Mental Busa zapisy nie obowiązują. Czyli można spontanicznie się na taką konsultację udać.
12: Ile osób w ciągu dnia będzie mniej więcej mógł obsłużyć taki mental bus?
14: Trudno powiedzieć, no zakładając, że taka konsultacja wstępna, bo to nie będzie terapia, tak? To będzie wstępna konsultacja, będzie trwała pół godziny na 2 stanowiskach przez 8 godzin.
12: Myślę, że każda taka rozmowa o zdrowiu psychicznym byłaby niekompletna bez udziału eksperta, dlatego parę słów na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne i dlaczego warto zainteresować się właśnie profilaktyką, poprosiłam Katarzynę Sońdę-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeutę.
15: Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, w związku z tym to ważne, że mamy taki łódzki tydzień zdrowia psychicznego, który pozwala nam promować tak naprawdę dbanie o zdrowie psychiczne, bo często skupiamy się na naszym ciele, zapominamy o tym, że nasz komfort psychiczny, to w jaki sposób funkcjonujemy psychicznie, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, na to, w jaki sposób myślimy o sobie, jak się czujemy ze sobą, w jaki sposób reagujemy na różne wyzwania życia codziennego, tak? Dlatego, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, brak zaburzeń, ale też to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, jak radzimy sobie ze stresem, jak radzimy sobie z tempem naszego życia, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy w różnych relacjach, jak wywiązujemy się z naszych ról życiowych. I w związku z tym to wydarzenie, w którym też tutaj my bierzemy udział, służy temu, żeby trochę oswoić osoby, które być może do tej pory krępowały się, wstydziły się, poprosić o wsparcie psychologa, psychiatrę czy psychoterapeutę z tematem samego dbania o zdrowie psychiczne, tak? Czyli pozwolić doświadczyć tego w takich bezpiecznych warunkach, jak to jest usiąść, porozmawiać z taką osobą, tak, z specjalistą, jak to jest wziąć udział w różnego rodzaju też grupowych zajęciach profilaktycznych, tak, bo tutaj ta oferta różnych placówek jest bardzo szeroka, zarówno to będą właśnie wykłady, różnego rodzaju warsztaty, mikroedukacje, też takie wydarzenia, które pozwalają po prostu poinformować o tym, jak różne procedury związane z dbaniem o zdrowie wyglądają, czy też właśnie konsultacje indywidualne, tak? Taka konsultacja indywidualna najczęściej skupia się na samym powodzie, dla którego dana osoba zgłosiła się, tak, do specjalisty, czyli najpierw to jest omawiane krótko, omawiana jest też sama sytuacja życiowa, omawiane jest to, dlaczego akurat w tym momencie dana osoba się zgłosiła po pomoc, dlatego że czasem przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat funkcjonujemy w jakiejś określonej sytuacji i przychodzi taki moment takiego przełamania, w którym ktoś z nas decyduje się na to, żeby poprosić o pomoc, żeby zgłosić się do specjalisty, a być może czasem nasi bliscy namawiają nas na to, żebyśmy po prostu poszli i zadbali także o nasze zdrowie psychiczne, bo ono bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy też z innymi osobami. Katarzyna Sońta-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.
9: Tak więc podsumowując, 5-10 października, Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi, po raz pierwszy w naszym mieście, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie uml.loc.pl. Dbajcie o siebie i do usłyszenia.
8: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju już po raz ósmy ulicą Piotrkowską przeszedł błękitny marsz. Co się działo podczas tego wydarzenia? Już Wam opowiadam. Ja nazywam się Weronika Kobus, Wy słuchacie magazynu reporterów, a teraz wybieramy się na przemarsz ulicą Piotrkowską.
8: To się dzieje w Łodzi.
9: Międzynarodowy Dzień Pokoju to święto przypadające na 21 września, ustanowione w 2001 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. I ten błękitny marsz nawiązuje tutaj kolorem oczywiście do flagi ONZ-u. I muszę Wam przyznać, że ten marsz faktycznie było widać, że jest błękitny. Uczestnicy, jeżeli sami nie byli ubrani na niebiesko, to nieśli błękitne balony i faktycznie nie dało się z daleka rozpoznać, o co im chodzi. Taki marsz już od 8 lat jest organizowany w Łodzi przez środowiska kombatanckie, no i te wątki militarne były bardzo mocno wyraźne przez cały marsz, jak i podczas przemówień, których wysłuchaliśmy na Placu Wolności. I nie ma co się dziwić, bo czasy zmuszają nas do tego, żeby o tym pokoju, który przez lata był dla nas tak oczywisty, pomyśleć troszeczkę z większą uważnością. Pierwszy wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik już kilka dni temu wspominał o konieczności zbrojenia się, no i podczas Błękitnego Marszu ponownie podkreślił konieczność bycia gotowym na te nawet najgorsze scenariusze.
16: Na początek naszego marszu ta aura mniej więcej odzwierciedlała stan obecnie pokoju na świecie. Natomiast tak jak nam wyszło słońce, mam nadzieję, że to będzie prognostyk do tych zmian, które są przed nami, i głęboko wierzę w to, że, cytując klasyka, będą to dobre zmiany. Są z nami weterani i szczególnie do młodszej części uczestników i uczestniczek naszego wydarzenia chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dla mnie to jest zaszczyt być w towarzystwie takich ludzi, którzy czynem, dokonaniami, a nie słowem, dowiedli tego, czym jest odwaga, patriotyzm, poświęcenie, bohaterstwo, bo to jest najwyższy rodzaj poświęcenia i najwyższy rodzaj świadectwa. Często nam się wydaje, że słowem, wystukaniem słów na klawiaturze pokazujemy muskuły i siłę, a dużo trudniej jest to przekuć w czyn. A dzisiaj są z nami tacy ludzie, którzy nie tylko o tym mówili, nie tylko mieli te wartości na ustach, ale swoją bohaterską postawą pokazali, co to jest. Jestem bardzo dumny, że mam sposobność i możliwość bycia w ich towarzystwie i uczyć się od nich historii tego, na czym jest, albo przynajmniej powinien być zbudowany świat. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo dzisiaj też spotkałem się z kombatantami z okazji ich święta. I tak jak dużo mówi się o bohaterstwie, o czynach wojennych, rozmawiałem z jednym z weteranów i Polskiej Wojny Obronnej z września 1939 roku i weterana Powstania Warszawskiego. I zapytałem go, co czuł w trakcie tych wszystkich zdarzeń, tych konfliktów, to powiedział, że pamięta, że jedynie czuł strach i modlił się o to, żeby przeżyć. Te słowa są najlepszą puentą, czym jest wojna. Nie jest niczym romantycznym, jest tragedią, jest czymś, co nie ma sensu. Dlatego życzę sobie i wszystkim Państwu, żeby przesłanie dzisiejszego marszu przekuło się w naszą rzeczywistość i było prognostykiem na przyszłość, oby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy, żeby przygotować się na najgorsze, żeby służył nam tylko do defilad i demonstracji, abyśmy nigdy nie musieli go użyć. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej konfliktów, a wszystkim zgromadzonym za to, że ten wyjątkowy dzień z nami celebrują, bardzo dziękuję, że pomimo wszystkich przeciwności, jakie mogły nas dzisiaj spotkać, jesteście z nami w tym ważnym dniu i dajecie świadectwo. Bardzo, bardzo dziękuję.
12: Faktycznie warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że marsz wyruszał w ulewnym deszczu, ale podczas tego zaledwie kilkunastominutowego spaceru do Placu Wolności pogoda jakby chciała wyrazić swoje wsparcie dla celu marszu, no i uczestnicy docierali już na Plac Wolności w promieniach słońca. To właśnie do tych okoliczności przyrody w swoim przemówieniu odnosił się senator Artur Dunin, który również był obecny podczas Błękitnego Marszu.
17: Ja myślę, że podziękujmy jeszcze raz orkiestrze MPK, bo ona swoją muzyką rozgoniła deszcz i chmury, wyszło słońce, podziękujmy im brawami. I wyszło słońce, słońce, mam nadzieję, dla pokoju, bo to, co się dzieje za wschodnią granicą, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie daje na razie pozytywnej jakości tego, co się może dalej dziać. Ale ja wierzę głęboko w to, że ludzie dobrej woli, tak jak dzisiejsza młodzież tutaj, która jest, ale myślę, że i wasze koleżanki i koledzy myślą bardzo podobnie. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy byli na misjach pokojowych. Nisko im się ukłonić i wierzę w to, że wasza walka, niestety walka o pokój, przynosi dobre efekty i mam nadzieję, że ta wojna za wschodnią granicą i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, mam nadzieję, że się skończy i nie będziemy słuchać alertów, bicia dzwonów alarmowych, że będziemy żyć normalnie. Tego Państwu i sobie życzę. Niech żyje wolność, niech żyje pokój.
12: Podczas Błękitnego Marszu wyraźnie obecne były łódzkie środowiska kombatanckie, na co zwróciła uwagę w swojej przemowie wiceprzewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Witeska.
18: Czas płynie nieubłaganie i niestety wśród nas jest coraz mniej osób, które pamiętają czasy wojny, którym dane było żyć w tych trudnych czasach, które pamiętają, co to znaczy głód, co to znaczy strach. I to, co dzisiaj możemy im ofiarować, to jest pamięć. Pamięć, którą musimy przekazywać następnym pokoleniom, aby ta młodzież, która jest tutaj z nami, nigdy nie zapomniała o tym, czym jest wojna. Jak straszna jest ona dla ludzi, ile cierpienia wywołuje. Moi kochani, pokój to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. I być może patrząc na to, co obecnie dzieje się w geopolityce, ale też za naszą wschodnią granicą, być może i nam przyjdzie walczyć o to, aby Polska była dalej krajem niepodległym. Dlatego apeluję do wszystkich polityków, którzy dzisiaj są u władzy. Trzeba zrobić wszystko, aby pokój w Polsce pozostał, aby wojna za wschodnie granicy nie przeniosła się do nas. Musimy wspierać naszego sąsiada w walce z nieprzyjacielem, z najeźdźcą. I apeluję też do młodych, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Pamiętajcie o tych, którzy zginęli, żebyście wy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. Nigdy więcej wojny.
12: Symbolicznym i wydaje mi się bardzo ważnym momentem całej uroczystości było odczytanie przez pułkownika Krzysztofa Klimaszewskiego fragmentu powszechnej deklaracji praw człowieka, która w obecnych czasach wybrzmiewa jeszcze głośniej niż w momencie, kiedy powstawała.
19: Powszechna deklaracja praw człowieka, Paryż, 10 grudnia 1948 roku. Ponieważ uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Ponieważ brak poszanowania i pogarda praw człowieka doprowadziły do czynów barbarzyńskich, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym istoty ludzkie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i niedostatku, zostało ogłoszone jako najwyższy cel człowieka. Ponieważ istotne jest, by prawa człowieka były chronione przez przepisy prawne, aby człowiek nie był zmuszony, doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciwko tyranii i uciskowi, ponieważ jest istotne popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami. Ponieważ ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły na nowo w karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej oraz w równe prawa mężczyzn i kobiet, jak również swe zdecydowanie popierać postęp społeczny i poprawę warunków życia w większej wolności. Ponieważ państwa członkowskie we współdziałaniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych zobowiązały się zapewnić popieranie powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności, ponieważ jednakowe zrozumienie tych praw i wolności ma najwyższe znaczenie dla pełnego zrealizowania tego zobowiązania. Zgromadzenie Ogólne ogłasza niniejszą powszechną deklarację praw człowieka jako wspólny standard do osiągnięcia przede wszystkim przez wszystkie ludy i wszystkie narody, tak aby poprzez każda jednostka i każdy organ społeczny, mając stałe na względzie niniejszą deklarację, dożyły poprzez nauczanie i wychowanie do zapewnienia poszanowania tych praw i wolności, jak również dla zabezpieczenia poprzez rozwój środków o charakterze krajowym i międzynarodowym, ich powszechnego i skutecznego uznania i przestrzegania tak pośród ludów państw członkowskich, jak i pośród ludów terytoriów znajdujących się pod ich jurysdykcją. Artykuł 1. Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. Każda osoba jest uprawniona do korzystania ze wszystkich praw i wolności ogłoszonych w niniejszej deklaracji, bez jakiejkolwiek różnicy, zwłaszcza ze względu na rasę, kolor skóry czy płeć, język, religię, poglądy polityczne lub jakkolwiek inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub jakakolwiek inną sytuację. Ponadto nie powinno się czynić żadnego rozróżnienia na podstawie statusu politycznego, prawnego lub międzynarodowego, kraju lub terytorium, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy ów kraj lub terytorium jest niepodległe, powiernicze, zależne albo poddane jakimkolwiek ograniczeniom suwerenności. Artykuł 3. Każda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.
9: Oprócz przedstawicieli środowisk kombatanckich, podczas marszu była bardzo licznie obecna młodzież, w tym również ze szkół mundurowych, więc o to, co znaczy pokój, zapytałam młodzież z klasy policyjnej 18 Liceum w Łodzi.
20: Czy już chodziłyście na takie marsze?
21: Nie, to jest nasz pierwszy raz.
20: Jak wam się podobało?
21: Bardzo fajnie.
20: Było. To jak myślicie, że ta klasa mundurowa, w której się uczycie, to jest jakaś odpowiedzialność w związku z tym, żebyście wy też o pokój dbały?
21: Tak, na pewno.
20: Jeżeli chcemy na przykład zostać policjantami, to będziemy na pewno musieli o pokój dbać na ulicach. Jeżeli strażą graniczną, to też jednak pokój na granicach i tak dalej, więc na pewno mamy odpowiedzialność dużą. A co dla was znaczy pokój?
21: Że nie ma kłótni.
22: Tak, że taka rodzinność z ludźmi, taki pokój, szanowanie się nawzajem. Tak.
0: no, że żyją razem w zgodzie i po prostu umieją się dogadać ze sobą. Mhm.
1: A jakiej Polski byście chciały na przyszłość?
2: Szanującej się, zjednoczonej.
23: Zjednoczonej,
2: tak.
23: Na pewno, definitywnie.
2: Bez oceniania, tak. Takiego szanowania, nieważne jaki kolor skóry, jaka płeć, orientacja, tak.
23: Każdy, żeby miał równe prawa.
24: Dzięki. To mogę jeszcze wasze imiona?
2: Tak, Judyta.
25: Lena.
26: Olivia.
24: I do której klasy chodzicie?
2: Pierwszej A.
26: 18 liceum.
27: Tradycją marszu jest również wypuszczenie dwóch białych gołębi jako symbol pokoju, więc jeżeli zobaczycie takie dwa gdzieś na łódzkim niebie, to możecie się domyślać, że właśnie z marszu dla pokoju mogły przylecieć do was.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
27: Czy kiedyś zapatrywaliście się z utęsknieniem na kostiumy aktorów w teatrze muzycznym? Teraz nie tylko możecie wejść do magazynu tych kostiumów, żeby je obejrzeć, ale nawet zabrać takie kostiumy ze sobą do domu. Od tego tematu zaczynamy magazyn reporterów. Ja nazywam się Weronika Kobus i już opowiadam wam, gdzie i kiedy można się z tym magazynem kostiumowym zapoznać.
8: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
27: Z pewnością wielu z was miało już okazję

0: wyprzedaż, ale jednak w tegorocznej edycji tej wyprzedaży będzie coś wyjątkowego. O tym opowie Anna Korzon-Wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
1: Po raz kolejny zapraszamy na wyprzedaż, ale po raz pierwszy wprost do naszego magazynu. W ostatni weekend września każdy chętny będzie miał okazję do opuszczenia go z wyjątkową i niepowtarzalną pamiątką. Każdy z tych kostiumów niesie w sobie kawałek historii naszego teatru, w którą wszyte są setki godzin spędzonych w świetle reflektorów, talent kostiumografów i kunszt naszej pracowni krawieckiej. Teraz zamiast leżeć w magazynowych skrzyniach, mogą one odzyskać blask w prywatnej szafie, na scenie amatorskiej czy jako nietuzinkowa stylizacja na wyjątkowe okazje. Gwarantuję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy szuka kompletnego stroju, czy oryginalnego akcentu, który dopełni codzienny ubiór. W naszych zbiorach na pewno znajdzie coś z duszą. Cieszy nas, gdy na wyprzedaże wracają te same osoby, które przy kolejnych spotkaniach z nami chwalą się swoimi stylizacjami, przeróbkami i tym, w jakich okolicznościach nasze kostiumy dostały swoje drugie życie. Anna Korzon-Wnukowska, Teatr Muzyczny w Łodzi.
0: Przyjrzałam sobie kilka zdjęć tych kostiumów, które będzie można zobaczyć w magazynie Teatru Muzycznego i rzeczywiście są tu stroje z przeróżnych epok, bardziej eleganckie, mniej eleganckie, współczesne i całkowicie historyczne i można znaleźć nawet sukienki, które z powodzeniem mogłyby służyć jako suknie ślubne. Tak więc jeżeli moda i teatr to rzeczy bliskie waszemu sercu, no to myślę, że w ten weekend 25-27 września zdecydowanie warto zajrzeć na ulicę Wierzbową. A tak się składa, że dokładnie ten sam weekend to jeden z najbardziej wyczekiwanych weekendów w mieście Łodzi. Chodzi tutaj oczywiście o czas, kiedy trwa Light Move Festival, który w tym roku już po raz 16 rozświetli łódzkie ulice i parki. O tym, co szykuje Light Move Festival dla łodzian i turystów w tym roku, opowie przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
2: 25-27 września, 16 edycja Light Move Festival, czyli wydarzenia, no, które jest jakby koronnym elementem tego całej naszej oferty, można powiedzieć, wakacyjnej, która przyciąga od lat tłumy nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także mieszkańców regionów, ale także z całej Polski gości, którzy tutaj przyjeżdżają zobaczyć to miasto w wyjątkowych barwach. W tym roku temat festiwalu to Dreams, czyli marzenia, sny. Tą podróż organizatorka festiwalu, jej wspaniały zespół zabierze łodzian i gości, którzy tutaj przyjadą i ta podróż będzie od kosmosu, przez nowe technologie, po przyrodę, po podróże, ale też kilka ważnych niespodzianek i taka, myślę, bardzo fajna, dla mnie też osobiście ważna, bo to też ważne miejsce w moim życiu, czyli na mapie Light Move Festival pojawi się Plac Kościelny, prawdziwe bałuty z piękną neobarokową fasadą kościoła, na której zobaczymy mapping, który też będzie nawiązywał do czegoś istotnego w historii naszego miasta, będzie opowiadał historię Stanisławy Leszczyńskiej, czyli łódzkiej położnej, która odebrała tysiące porodów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, więc myślę, że ważna też historia dla tożsamości naszego miasta, ale także inne nowe lokalizacje, Piotrkowska 60-62, Piotrkowska 113, no ale też te tradycyjne, czyli Plac Wolności i super ważna informacja, ja też jestem tatą, 6-latka, więc dla wszystkich rodziców w tym roku także strefę LMF Kids, czyli ta skierowana do najmłodszych, tak żeby oni także mogli to piękne miasto odkrywać przez pryzmat świateł, kolorów i wspaniałego mappingu.
0: Co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznej edycji Light Move Festival? O tym opowie dyrektorka kreatywna festiwalu Beata Konieczniak.
3: Szanowni Państwo, ja oczywiście serdecznie zapraszam. 16. edycja Light Move Festival, a dzisiaj chciałabym zaprezentować takie punkty, które wydaje mi się, że nie mogą zostać pominięte na naszym Festiwalu Światła. Festiwal właściwie to taka trasa północ-południe, czyli zachęcam do skorzystania z węzła przesiadkowego, czyli komunikacji miejskiej i potem ulica Piotrkowska, oczywiście Plac Wolności, Park Staromiejski, Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskiej. Jasne, że również kolejny nasz park, czyli Park Sienkiewicza. Ale te 10 ważnych punktów na mapie festiwalowej, to myślę, że zaczęłabym właśnie też od Kościoła Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. To jest bardzo dla nas trudna lokalizacja, ale niezmiernie też ważna. Po pierwsze, dla tożsamości Łodzi jest to miejsce wyjątkowe, tutaj narodził się ten kult właśnie chrześcijaństwa, katolicyzmu, jeśli chodzi o naszą Łódź.

0: Oczywiście ten stary kościółek został przeniesiony, świętego Józefa, nieopodal manufaktury, ale kościół Najświętszej Marii Panny jest wyjątkowy. Ma dwie wieże, kubaturowo jest wspaniały i mamy tutaj hiszpańską grupę artystów, którzy naprawdę zmienią ten kościół w wyjątkowy sposób. Na fasadzie pojawi się również Stanisława Leszczyńska. Już żeśmy o tym rozmawiali przed sekundą, ale to jest postać wyjątkowa dla nas, dla łodzian. Osoba, która naprawdę pomagała kobietom, a kobiety na Lightmove Festival odgrywają znaczącą rolę i tu, gdzie stoimy, ale tutaj, gdzie stoimy, również będzie postać kobiety, naszej artystki Miss God, która postać, właśnie to głowę z takim zwiewnym tułowiem zaprezentuje właśnie tutaj na pasażu Schillera. Także ten plac kościelny, widok z ulicy Lutomierskiej, bardzo zachęcam, to będzie wyjątkowe miejsce, pierwszy raz na mapie festiwalowej, co znaczy, że również wydłużamy tą trasę festiwalową właśnie w głąb Bałut. Ale to również manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskich. Tam, jak zwykle, piękny pałac, to wyjątkowe, piękne mappingi od ulicy Ogrodowej, ale również od ogrodu. Kolejnym miejscem 360 stopni, czyli Plac Wolności. To artyści, którzy współpracują z festiwalem od kilku lat. Grupa artystów Fenysoro z Węgier potrafią to zrobić, robią to doskonale i tu również zobaczymy nie tylko ferię barw, ale również ferię kształtów. Myślę, że warto zobaczyć te 360 stopni wokół naszego Placu Wolności. Ale kolejne miejsca na ulicy Piotrkowskiej, bardzo ważne, bo w tym roku nowe, czyli Piotrkowska 50. Tam mapping nawiązujący do historii tej kamienicy, wspaniały, bardzo drobiazgowy, przez polskiego artystę Roberta Słowika wykonany. I będzie występ naszego łódzkiego artysty, wokalisty, barytona Piotra Puski z panią Andrzejewską, która będzie grała na klawiszach, ale to również Piotrkowska 60-62, dwie razem kamienice, na których będzie animacja, i Piotrkowska 99, ta kamienica wspaniała, która bardzo jest takim ważnym elementem, jak podajemy go w ramach konkursu na Lightmove Festival. Mnóstwo artystów zawsze chce się opiekować tą kamienicą i w tym roku zobaczymy mapping, tak naprawdę taki bardzo drobiazgowy, wycinankowy, i motyle, które są również takimi naszymi marzeniami, piękne, kolorowe. Myślę, że ta kamienica nas zaskoczy. I Piotrkowska 113 to jest pierwszy raz na naszej mapie festiwalowej. Dla nas miejsce bardzo ważne, to tutaj rodzi się festiwal. Na Piotrkowskiej 113 mamy siedzibę Fundacji Lux Pro Monumenti i tutaj wszystkie prace trwają i tam chcieliśmy, to miejsce chcieliśmy też na Lightmove przedstawić po to, żeby Państwo też zobaczyli, jak można kamienicę, która do tej pory nie była aranżowana mappingami, tylko światłem, przeobrazić właśnie za pomocą sztuk wizualnych. No i oczywiście LMF Kids, czyli Park Sienkiewicza, dla rodzin, dla dzieci, po to, żeby mogły pobawić się światłem, po to, żeby mogły z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu, żeby czuły się zaopiekowane, bo dla nas to bardzo ważne, żeby całe rodziny korzystały z tych atrakcji Lightmove Festival. I na koniec iluminacja, czyli coś, co od pierwszej edycji Lightmove Festival jest dla nas najważniejsze. Pokazanie tej łódzkiej tkanki architektonicznej, XIX-wiecznej, tej bogatej w detale, tej eklektycznej ulicy Piotrkowskiej, ale również drzewa, które zostaną ferią barw tak owiane, żebyśmy mogli zobaczyć, jak można nocą spacerować, cieszyć się naszym miastem i sobą. Zapraszamy do spacerów po Łodzi.
1: Z roku na rok coraz większą częścią Lightmove Festival jest jego program muzyczny, więc o tym też poprosiłam o parę słów dyrektorkę kreatywną festiwalu.
2: Tym żyje Łódź.
0: Lightmove Festival za każdym razem ma taki, jedną z kategorii, są to przystanki muzyczne. W tym roku również przystanki muzyczne zagoszczą na naszej mapie festiwalowej i w zasadzie można powiedzieć, że w każdym miejscu będzie muzyka. Ale ja chciałabym opowiedzieć o kilku takich ważnych miejscach, czyli Pałac Rodziny Poznańskiej, gdzie na balkonie Pałacu Rodziny Poznańskich przez każdego dnia przez 3 wieczory będą występy muzyczne. Pierwszego dnia będzie Bokka, która setami również zaprezentuje nam nie tylko wokal, a my wokół zaaranżujemy światłem. Będzie Marek Biliński, który w sobotę jako ta scena elektro 6 setów nam da na Lightmove Festival. To będzie na pewno niesamowity wieczór. I w niedzielę Odette, też na tej kamienicy. Ale tu również, Boże, na pałacu, ale również pałac od strony ulicy Ogrodu, gdzie Paweł Steczek z gośćmi każdego wieczoru będzie pięknie grał ze swoimi gośćmi, ale również z orkiestrą. I tam pokazujemy również mapping, czyli to połączenie muzyki z mappingiem w tym roku jest, myślę, że tak mocniej przez nas aranżowane. To również Piotrkowska 50, gdzie będą występy właśnie Piotra Puski. To również Piotrkowska 77 i 82, bo tutaj mamy trzech tenorów, czyli na trzech balkonach będą tenorzy, którzy będą razem występowali w tym samym czasie. Myślę, że ta Piotrkowska i ten wokal taki mocny tenorów, to w zasadzie wracamy do Kiepury i pokazujemy, że u nas w Łodzi będziemy mieć swoich wykonawców i to będzie piękna muzyka na ulicy Piotrkowskiej. Ale to również stary rynek, gdzie będą sety DJ-skie. Mamy tam trzech DJ-ów, którzy myślę, że oni mocno zaaranżują stary rynek. I oczywiście też muzyka w parku Sienkiewicza, taka, żeby rodzice w tym czasie, kiedy dzieci się bawią, mogli sobie potańczyć.
3: Super.
1: Nie mogłam też powstrzymać się przed zapytaniem dyrektorki kreatywnej Light Move Festival, czy możemy spodziewać się użycia tej technologii również w mappingach, które będą wyświetlane na festiwalu.
0: AI zawsze się pojawia. Znaczy od jakiegoś czasu wszyscy wiemy, że AI pomaga artystom. My jesteśmy tego zdania, że jeżeli AI pomaga, to oczywiście to jest przez nas akceptowalne. Natomiast nie mamy takich prac, przynajmniej według umów, które mamy sporządzone z artystami, że wszystko będzie robione przez AI.
4: Ale generalnie technologie są dopuszczone do, powiedzmy, jakiegoś stopnia, tak?
0: Tak, dlatego, że no niestety rozwijamy się. No niestety, AI jest bardzo ważne w życiu nas wszystkich i wykorzystanie tych możliwości, na przykład przy mappingach to jest, ma znaczenie, bo przeliczanie, te wszystkie takie techniczne elementy, które bardzo dużo czasu zabierały artyście, teraz mogą wspomóc właśnie, może wspomóc ta sztuczna inteligencja.
1: To była Beata Koniecznik, czyli dyrektor kreatywna festiwalu Light Move, program tegorocznej 16. edycji, jak i mapę wszystkich festiwalowych atrakcji znajdziecie na lmf.com.pl. Pamiętajcie, że do północy w tym roku wszystkie atrakcje można oglądać.
4: No i tutaj jako rodowita łodzianka czuję się w obowiązku przypomnieć, że to będą naprawdę trzy ogromnie tłoczne dni na Piotrkowskiej w Centrum Łodzi, więc tym chcącym unikać tłumów polecam raczej niedzielę. Dziękuję Wam za uwagę w tej audycji. Poprowadziłam dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: W magazynie reporterów przyszedł czas na poważną rozmowę. Rozmowę o zdrowiu, ale w takim bardziej optymistycznym wariancie, bo będziemy mówić o budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Ta nowa inwestycja, która właśnie zyskała źródło finansowania, pozwoli, aby aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku w województwie łódzkim otrzymywało szybką i sprawną diagnozę psychiatryczną. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i to jest właśnie czas na więcej szczegółów.
10: Zdrowa Łódź.
11: O budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii mogliście słyszeć już wcześniej, bo jest to gigantyczna inwestycja, która już jest planowana od ładnych paru lat. Ale dlaczego warto ten temat przypomnieć w tej chwili? Właśnie dlatego, że teraz udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwoli na budowę centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Te inwestycje pozwolą na szybszą diagnozę osób, które trafiają na oddziały psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych. Sprawią, że szpital będzie mógł przyjąć zdecydowanie więcej pacjentów i zająć się nimi w dużo krótszym czasie. A to wszystko umożliwią fundusze europejskie, z których udało się uzyskać 38 milionów złotych, które pójdą właśnie na budowę centrów zdrowia psychicznego. O planach na tę ogromną inwestycję opowie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
12: Rzeczywiście Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii to będzie najnowocześniejszy taki ośrodek w Polsce, ale mogę chyba powiedzieć, że nawet w Europie, pani dyrektor. To będzie kompleks dwukrotnie większy od tego, który mamy obecnie. Zostaną do niego przeniesione wszystkie oddziały i poradnie. I myślę, że to jest ten moment, na który od wielu, wielu lat szczególnie czekają nasi pacjenci, ale także cały zespół medyczny, który każdego dnia jest tam na miejscu i udziela wsparcia, pomocy, zapewnia najlepsze leczenie dla wszystkich potrzebujących pacjentów. To centrum zapewni doskonałe warunki właśnie do diagnozy, do terapii, do rehabilitacji osób, które są w kryzysie psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, co jest bardzo ważne i istotne, bo jak wiemy, niestety coraz większa część naszego społeczeństwa jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje odpowiedniego wsparcia, a czasami także już długofalowego leczenia. Jednym z elementów Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii są właśnie centra psychiatryczne dla osób dorosłych. Całkowity koszt tej inwestycji to jest aż 110 milionów złotych, z czego 38 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. 66 to są środki własne województwa łódzkiego, a reszta to są środki własne szpitala. Ja się ogromnie cieszę, Szanowni Państwo, bo to jest kolejny ważny krok w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych mieszkańców, dla naszych pacjentów, tak aby ona była blisko, aby była dostępna, aby była jak najszybciej udzielana, aby pacjenci nie musieli krótko czekać na okazywaną im pomoc i wsparcie. I na pewno to jest taki moment, który wywołuje uśmiech na twarzy wszystkich tych, którzy każdego dnia właśnie stoją na straży tego wsparcia, które wiemy, że jest bardzo ważne i istotne. A chcielibyśmy, żeby tych pacjentów z jednej strony było jak najmniej, ale wiemy, że czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne, wymagające zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Więc jeśli jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce, w którym te osoby będą mogły jak najszybciej wrócić do pełni sił i jak najszybciej korzystać w pełni, w 100% z życia, to myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo istotny i ważny w naszej codziennej pracy. Ja się ogromnie cieszę, myślę, że my wszyscy tu obecni bardzo się cieszymy. Wiemy, że inwestycja będzie wymagała ogromnego wysiłku, zaangażowania, bo podpisanie umowy to jest ten miły sympatyczny moment, ale później rozpoczyna się cały proces wyboru podmiotu, który wykonawcy, który będzie realizował, cały proces inwestycyjny, a później ten szczęśliwy kolejny moment, kiedy możemy wejść do tych nowych budynków, nowych sal, pomieszczeń i czuć, że to jest to miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i zespół medyczny, pracownicy medyczni, specjaliści, lekarze, psycholodzy, psychiatrzy mają też wspaniałe warunki pracy, gdzie mogą właśnie jeszcze więcej od siebie dać, a pacjenci mogą szybciej wrócić do pełni.
11: Specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej w Łodzi czekał na taką inwestycję od lat, tak jak mówi jego dyrektor, aż od 125 lat i będzie to zmiana, która pozwoli na naprawdę znaczące usprawnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Opieka psychiatryczna nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju zmaga się z ogromnym niedofinansowaniem, które łączy się często z frustracją pracowników sektora medycznego, więc nie dziwi radość pani Anny Śremskiej, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego zespołu opieki zdrowotnej w Łodzi, właśnie w reakcji na podpisanie umowy o finansowaniu tej inwestycji.
9: Ja muszę powiedzieć, że przy takich okazjach ja powielekroć to jest święto. Dla mnie to jest święto. Bardzo dziękuję w tym miejscu całemu zarządowi województwa łódzkiego, wszystkim osobom, które reprezentują mieszkańców województwa łódzkiego, tej determinacji do osiągnięcia takiego celu, jak bezpieczeństwo udzielania świadczeń i komfort przyjęciu tego udzielania dla pacjentów. To jest niezwykle ważne, bo szpital, który ja reprezentuję, po 125 latach doczekał się tego marzenia, przeniesienia do nowej infrastruktury. I wszyscy mogą powiedzieć, budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje. To nie jest taka sytuacja codzienna. Ja nie mogę powstrzymać po prostu swojego entuzjazmu. Praca ciężka, wyczerpująca, ale po to właśnie jesteśmy, po to, żeby dokonywać tak przełomowych, epokowych zmian. Zmiany to są na dziesięciolecia w przód, a mieszkańcy województwa łódzkiego mogą się czuć dumni, że w tak ważnym zakresie jak zdrowie psychiczne mają tak dobrą reprezentację, że będą mieli dostęp do nowoczesnych, pełnych, niedostępnych dzisiaj świadczeń. Czyli nie trzeba będzie emigrować na drugi kraniec Polski, żeby to świadczenie uzyskać, tylko będzie je można dostać tu w Łodzi, właśnie w naszym szpitalu. To będą świadczenia psychiatrii, na przykład o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie emigrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski. A przecież to jest świadczenie jak każde inne, tak? Świadczenie na przykład zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji. Mamy dzisiaj takich świadczeń udzielanych w specyficzny, dedykowany sposób, wyspecjalizowanych programach. A to będzie dostępne. Szacujemy, drodzy Państwo, że w ramach nowej inwestycji zwiększymy możliwość przyjmowania pacjentów minimum o te 35%. Co prawda skupiamy się, no bo akurat Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będzie nastawione tak, na zabezpieczenie tych najcięższych stanów pacjenta, czyli ten taki bezpośredni kryzys w ramach oddziałów całodobowych, ale bo psychiatria ma być psychiatrią środowiskową jak najbliżej pacjentów, a w tamtym miejscu będziemy się skupiać na tym, żeby ta początkowa faza była skuteczna, szybka, kompleksowa, żeby dawała pole do wdrożenia skutecznej, przemyślanych oddziaływań terapeutycznych. To wszystko jest po to.
11: To 35%, o którym mówi pani dyrektor Anna Śremska, to aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku. Oczywiście ilości nie są tutaj jedynym wskaźnikiem, bo wyraźnie słyszymy nadzieję na to, że ta zmiana będzie niosła ze sobą zarówno poprawę warunków dla pacjentów, jak i poprawę warunków pracy lekarzy, którzy będą dysponowali po prostu lepszymi narzędziami do diagnozy. Trzeba jednak zaznaczyć, że plan, choć niesamowicie ambitny i optymistyczny, jest na razie dość daleko wybiegający w przyszłość, bo obecnie inwestycja już uzyskała finansowanie, ale dopiero przed tą inwestycją wybór wykonawcy i o tym przypomina Michał Banaś, czyli prezes inwestycji medycznych Łódzkiego, który tutaj w takiej roli osoby sprowadzającej na ziemię występuje.
13: Mówimy o jakże ważnym elementem życia nas wszystkich, o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj mówimy o dorosłych, ale nie zapominajmy też o dzieciach i młodzieży. Centra zdrowia psychicznego, co dzisiaj już rzeczywiście padło, są jednym z elementów składowych całej wielkiej inwestycji. Mówimy o budowie ogromnego ośrodka, w którym będą leczeni pacjenci z zaburzeniami natury psychicznej. Ale co najważniejsze, znajdą tam wsparcie i oparcie, zarówno pacjenci, jak i rodziny tych pacjentów, i o tym należy mówić. Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego, za co też serdecznie zawsze dziękujemy, stanowi swoistego rodzaju, jesteśmy takim partnerem wykonawczym tego projektu, za co myślę tu dziękujemy, ale podziękujemy, jak go zrealizujemy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co pani marszałek powiedziała, dzisiaj gwarantujemy finansowanie, natomiast sam proces począwszy postępowania przetargowego, które ciągle trwa, jest bardzo skomplikowane, jest złożone, mamy dużo ofert, jesteśmy w trakcie oceny tych ofert, dysponujemy ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczenia i chcemy prowadzić ten proces najlepiej, jak tylko potrafimy. Jeśli to wszystko się uda, miejmy nadzieję, że ten wykonawca zostanie wybrany i przejdziemy do tego przysłowiowego wkopania tej pierwszej łopaty. Do tego wszyscy dążymy, ponieważ to, co dzisiaj padło, ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii, gdyż ten ośrodek będzie rozpoznawalny w całym, myślę, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. To ogromna inwestycja, ogromna kubatura. I jeśli rzeczywiście przeprowadzimy ten proces od A do Z, to będziemy mogli się chwalić, myślę, nie tylko tu w Łodzi, w województwie, ale naprawdę w całym kraju, albo nawet w całej Europie. Dlatego wszyscy gorąco kibicujemy, żeby ten projekt zakończył się ogromnym sukcesem i żeby przede wszystkim pacjenci znaleźli to pomoc i wsparcie w takich warunkach, na jakie zasługują.
11: Tak więc na Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będziemy musieli jeszcze poczekać, ale teraz już można przypomnieć, że Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku kilka milionów złotych na działania profilaktyczne, które mają nas objąć, no zanim takiej wizyty w szpitalu możemy potrzebować. I jest w tym uwzględniony dość szeroko zakrojony projekt bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Szczegóły na stronie lockie.pl, a my tymczasem przenosimy się do Pabianic, gdzie w trochę krótszej perspektywie uda się zrealizować program dofinansowania usług społecznych.
14: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Niemal 1 300 000 zł na rozwój usług społecznych w Pawianicach. Pieniądze z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować projekt Zaopiekowanie, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ten projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania realizowane dzięki Funduszom Europejskim dla Łódzkiego obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego ma charakter niekonkurencyjny. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się jedynie miasto Pabianice i tamtejsze Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
11: Tutaj po raz kolejny odsyłam po więcej informacji na stronę lockie.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Centrum Łodzi ma swojego jednorożca, o tym na pewno wiecie. Ale czy wiecie o tym, że bałuty również mają swojego rumaka? Konia Bałutka, który zaraz będzie obchodził swoje 6. urodziny. Już w ten weekend na skwerku naprzeciwko restauracji Gorąca Kiełbasiarnia odbędzie się piknik sąsiedzki z okazji 6. urodzin Konia Bałutka. A jako, że ta rzeźba jest jednak atrakcją dla bardziej wtajemniczonych bałciarzy, pojechałam zobaczyć Konia Bałutka, jak on wygląda, o co z nim chodzi i o tym wszystkim porozmawiałam z Łukaszem z Bałut, no bo z kim innym? Kto lepiej wyjaśni mi bałuckie fenomeny? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przenosimy się na skwerek przy ulicy Głowackiego.
15: Bardzo się cieszę, że mnie tu przyciągnąłeś na Bałuty, bo słyszałam o Bałutku wiele razy, ale nie spodziewałam się, jakie to jest fantastyczne dzieło sztuki. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to książka Duchologia Olgi Drędy i książka Wyroby. Tak jak na wsiach często robi się dekoracje z opon i przerabia się je na jakieś łabędzie, tak mi się kojarzy ten bałutek.
16: No, jest zrobiony z materiałów, że tak powiem, dostępnych. To jest odwadniarz pływakowy jako głowa konika i grzejniki typu Favier. To takie miały zastosowanie głównie chyba w jakichś przemysłowych obiektach. Tak jest właśnie zrobiony.
15: A czy ty znasz osobę, która jest autorem tego konia?
16: Tak, to jest mój dobry kolega Marek Kudłaty. I tak się stało, że po prostu siedzieliśmy w nieistniejącym już pubie na Limance. Tam było bardzo takie fajne towarzystwo różnego autoramentu. Mówi do mnie Łukasz, bo ja wyspawałem konia. Ja mówię, co ty w ogóle gadasz? Co to znaczy wyspawałem konia? Mówi, a bo wiesz, do mnie tam przywieźli do zakładu, tam trochę złomu i tak w sumie akurat wolni byliśmy z kolegą i tam wziąłem się za coś takiego i wyspawałem konia. Ja mówię, jakiego konia? Co ty w ogóle? Mówi, no normalnych rozmiarów konia wyspawałem, muszę ci go pokazać, no. Bo ty jesteś artystą i ty będziesz wiedział, co z nim zrobić. I ja mówię, dobra, no to zobaczę, no patrzę. Koń, jaki jest, każdy widzi. Działa. No i mówię, no to wystawiamy to. Tylko, że to był czas, kiedy Łódź wystawiła swojego jednorożca. Pomyślałem, że fajnie będzie zrobić taki happening, że bałuty wystawiają pomnik konia. No i napisałem taki manifest. Sprowadziliśmy bałutka tutaj i tutaj go zamieściliśmy. Zresztą takim patronem tego był mój kolega Mateusz z pobliskiej restauracji, bo on tutaj powiedział, że będzie miał na niego oko.
15: To trzeba pilnować takiego konia. Ktoś próbuje dosiadać tego rumaka czasami?
16: Chyba już teraz się znudził i coraz mniej, no bo to rzeczywiście mogłoby być niebezpieczne dosiadanie. Zdarza się, że dzieci tam wchodzą, ale myślę, że już na tyle się opatrzył, że już nikt go specjalnie nie dosiada. On jest tak w miarę tam zabezpieczony. No nie wiedzieliśmy, co to w ogóle będzie, czy na przykład w nocy go złomiarze nie zabiorą.
15: Ale stoi już 6 lat. Robicie teraz urodziny koniu, koniowi, Bałutkowi. 6 urodziny konia Bałutka. Co się będzie działo na jego imprezie urodzinowej?
16: Będzie muzyka na żywo. Muzyka na żywo. Będzie poczęstunek właśnie tutaj z bałuckiej piekarni, bałuckiej restauracji. Będzie... Co jeszcze? Strefa dla dzieci, więc będą jakieś zabawy dla dzieci. Teraz dołączyły do nas takie panie dietetyczki też, więc no myślę, że będzie dobra zabawa i bardzo fajne spotkanie. Mogę też podawać szczegóły, na przykład muzyczne.
15: Poproszę.
16: Aha, to dobrze. No to no wystąpi na pewno zespół kapela Wolne Oberki. To właściwie kolega mój z zespołu też stworzył taki zespół, chyba na właśnie jako odpowiedź na potrzebę takiego rozkręcenia tutaj imprezy tanecznej, więc będzie taka kapela, czyli Paweł Zawierucha to będzie tworzył razem z ludźmi z gościńca łódzkiego, Samuelem i Wiktorią. Zagra też Maciej Święty Jankowski, tutaj stary bałuciarz, kiedyś związany z zespołem Paragraf 64, który to zresztą występował na przykład w edycji Mam Talent. Chyba nie pomyliłem tych programów. No, ale w jakimś takim. No ja tego po prostu nie oglądam, więc tak się, wiesz, no nie znam. My tutaj na Bałutach mamy swoje ścieżki dostępu do różnych do różnych rzeczy. Wystąpi zespół Wolne Bałuty, czyli mój zespół. No i też wystąpi drugi członek, oprócz Pawła Zawieruchy, którego już wspomniałem, wystąpi drugi członek zespołu Wolne Bałuty solo. Piotr Jaszczur-Śnieguła, który jest laureatem tegorocznego przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Nie zdobył tego Grand Prix, ale zdobył nagrodę publiczności, nagrodę Budynia i jeszcze coś tam.
15: Czyli grono lokalsów bałuckich. To jest w takim razie impreza dla bałuciarzy, czy dla wszystkich ciekawych?
16: Ja tylko jeszcze pozwolę sobie sprostować, że nie do końca lokalsów, bo na przykład Jaszczur to jest człowiek z Żółwiej Błoci. Pod Goleniowem, a Goleniów pod Szczecinem oczywiście. No.
15: Daleką drogę przebył.
16: No tak, a w ogóle przybywa do nas chyba z Krakowa, bo to... natomiast impreza jest skierowana dla wszystkich miłośników bałut i po prostu wspólnego spędzania czasu. I zapomniałem oczywiście, bo jak ja sobie nie wynotuję, to nie mam, no... To nie umiem tak, wiesz, opowiedzieć. No oczywiście będą piąte Mistrzostwa Bałut w kapsle, które prowadzi Dominik Kowalewski już od lat i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ tutaj na tej kostce to rżną w kapsle 10-latkowie z 50- i 60-latkami. No, to jest coś niesamowitego.
15: Tutaj? Tu jest taka dobra przestrzeń do gry w kapsle?
16: Tak. To znaczy tutaj nigdzie nie ma dobrej przestrzeni, ale my sprawiamy, że wszędzie jest dobra.
15: Czyli na Bałutach też jest dobra przestrzeń do czego? Do sąsiedzkich pogawędek? Do integracji międzypokoleniowej?
16: No jak się ją stworzy, to tak. Tak. No to trochę trzeba pewnie wysiłku, ale tak, jest to dobra przestrzeń. No o ile nam tutaj, no nie wiem, no nie wchodzi za dużo tej deweloperki i takich jakichś dziwnych tworów architektonicznych, to jednak jest dużo zieleni, mamy dużo parków. Zobacz, jak tutaj jest wszędzie zielono i to daje przestrzeń do tego. Co prawda też czasy się zmieniły, bo tutaj na pobliskim boisku już dzieciaki nie grają, a kiedyś wszystkie boiska były zajęte i jak się chciało grać klasowego, to trzeba było chodzić od boiska, a tutaj nie, bo tutaj starsi grają, to idziemy, szukamy drugiego.
15: A ty myślisz, że taka kultura gdzieś nadal się uchwała w trochę zmienionej formie? No bo jakby wszyscy widzimy, że już nie biegają po podwórkach hordy dzieciaków, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, z tego pamiętamy. Myślisz, że to po prostu się zmienia, czy całkowicie wyginęło?
16: Zmienia się i niemalże całkowicie wyginęło. Tak myślę, to jest wszystko, wiesz, płynne i w zasadzie w zasadzie no, widzimy, że świat się zmienił. No. Coraz więcej ludzi kupuje już tylko w marketach, coraz więcej małych sklepików się zamyka. Przecież ten mały handel też był takim, że tak powiem, przekaźnikiem informacji, jakimś takim nośnikiem informacji, że tutaj się mówiło, a co u tej pani, albo jej mama jest chora, ale on teraz nie przychodzi i tak dalej. No. Teraz ludzie są bardziej indywidualni, żyją odpalając sobie w domach swoje serwisy streamingowe, nie siedzą w oknach, przed klatkami i tak w parkach. No, jest do tego przestrzeń, ale to chyba już musi być taki wyzwalacz, że na przykład pieski, ale to też jest różnie, bo kiedyś ludzie z psami, jest jeszcze taka grupa w parku tutaj, w naszym kochanym Promyku, gdzie ludzie wychodzą z psami, te pieski sobie luzem biegają, wszystkie się razem bawią i ta grupka tak spaceruje w kółko. No to jest bardzo fajne. Dziś właśnie coraz więcej jest ludzi takich indywidualnych.
15: Ty, mam wrażenie, że cały czas próbujesz jakby te wyzwalacze tworzyć. I zastanawiam się, czy trudno jest jakby z powrotem ludzi wciągnąć do takiej zwyczajnej, codziennej rozmowy, do takiej sąsiedzkiej pogawędki. I czy widzisz to na, nie wiem, na spotkaniach, które organizujesz, właśnie na takich piknikach, jak...
16: Jest na pewno taka potrzeba w narodzie, że tak się wyrażę, że ludzie trochę tego potrzebują. Starsze osoby na pewno za tym tęsknią. No, też wysyłanie sobie jakichś życzeń i obrazków śmiesznych to nie spełnia starszych osób. One mają tą potrzebę tego kontaktu, więc dlatego też mamy seniorów. Ja zresztą współpracuję z Łódzkim Klubem Seniora i wszystkie panie stamtąd serdecznie pozdrawiam. Panów również, ale jest ich mniej. Natomiast no, jest to fajne, zwarte takie środowisko, prężnie działające. To właśnie widać, że ludzie potrzebują spotkań, ale świat chyba ich nie oferuje, albo oferuje, ale często w jakiejś takiej formie, że nie do końca oferta różnych instytucji kulturalnych tam trafia, bo jest też coś takiego, że ludzie potrzebują czasem czegoś też niewyszukanego.
15: Pokazałeś mi roll-up z Hugh Grantem, który no niestety osobiście się nie pojawi, ale zadbałeś o to, żeby się pojawił. I to wygląda na taki delikatny pstryczek w stronę instytucji kultury i zwrócenie uwagi na to, że wszystko, co wy tutaj robicie, co ty robisz w swojej działalności, jest napędzane tylko i wyłącznie ludzką zajawką, a nie jest w żaden sposób finansowane, a mogłoby być.
16: To znaczy, ja chyba akurat Bałutek jest takim pokazem siły społecznej, więc nie wiem, czy to jest taki pstryczek. No, jest to takie puszczenie oczka, trochę takie śmieszkowanie, lekki żarcik taki, no. Natomiast to przecież nie jest tak, że ja piję do instytucji. No, z grantami w kulturze to jest trochę tak, że granty dostają ludzie, którzy umieją je pisać, a ja na przykład robię rzeczy, a nie umiem za bardzo o nich mówić. No, mogę powiedzieć, zrobimy tutaj Bałutka i będzie fajna impreza, no. Ale to nie wystarczy, żeby dostać pieniądze. Też jest tak, że my tutaj już Bałutek właśnie stał się takim pokazem siły społecznej. Więc dlatego to jest ten żart. To nie jest tak, że absolutnie, że w jakiś sposób chcemy krytykować instytucje kultury. Może samą po prostu to zjawisko, które nazywam grantozą, to owszem.
15: Ja tak mam takie wrażenie, jako osoba, która też tam trochę próbowała działać w łódzkiej kulturze i gdzieś tam to napędzać, że w ogóle ta łódzka kultura poza mainstreamem i tymi wielkimi urodzinami Łodzi i tego typu zabawami cały czas stoi na barkach ludzi, którzy mają wystarczająco siły, żeby robić rzeczy we własnym wolnym czasie. Ci ludzie się po prostu wypalają po paru latach i pałeczkę przejmują kolejni. Też widzisz to gdzieś jakby w swoim polu działania?
16: No, myślę, że tak jest, no bo tym bardziej, że my już też jesteśmy wypaleni trochę tym Bałutkiem, że tak powiem, razem z Mateuszem mówimy, no dobra, miały być piąte ostatnie, ale dobra, już są szóste, no robimy, no i mówimy, dobra, to może do dziesiątych, może potem ktoś to przejmie, no bo jest to taki spory wysiłek organizacyjny. Mamy ludzi do tego, którzy nam pomagają i tutaj trzeba zaznaczyć, że naprawdę ekipę mam całkiem zgraną i dużo ludzi, którzy chętnie niosą jakąś pomoc. Natomiast problematyczne jest samo skoordynowanie tego. Oczywiście czasem nawet Marek Kudłaty, czyli jego ojciec, że tak powiem, tutaj przychodzi, bo jest Dzień Konia i tam jakąś robi małą ozdobę czy coś takiego.
15: W takim razie czego życzyć Bałutkowi na te 6 urodziny?
16: A właśnie, bo on takie miał życzenia dla Bałutka. Galopuj, Bałutku, po bezdrożach tego świata, chwal imię Bałut i Łodzi. No to właśnie, żeby galopował po bezdrożach tego świata, chociaż on jest uziemiony, no ale to ma takie... Wiesz, żeby Bałutek wchodził w nasze serca i nas jakoś tam łączył. W tym, nawet w takiej głupocie, bo ja muszę też powiedzieć, że tutaj Bałutek ma jakieś tam niewielkie grono przeciwników, którzy mówią, że to jest ochyctwo, jakieś paskuda, ale my mówimy, że no, nie jest to rzeźba na miarę Michała Anioła, ale on jest nasz tutaj i on jest po to, żeby nas tutaj jednoczyć w tym.
11: O koniu na miarę naszych możliwości opowiedział mi Łukasz z Bałut, a wy najlepiej, jeżeli przekonacie się sami, jak wygląda koń Bałutek, na przykład przychodząc na jego 6 urodziny w ten weekend, chociaż oczywiście Bałutka przy ulicy Głowackiego 5A możecie spotkać przez cały rok. Miłego zwiedzania Bałut życzy wam Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: W poprzednich programach opowiadałam już trochę o przestrzeni Wykwit, w której odbywają się różne ciekawe, bezpłatne warsztaty, ale dzisiaj opowiem o tym, co oprócz takich stricte warsztatowych aktywności się tam dzieje, a dzieją się chociażby babeczkowe piąteczki.
10: Czas wolny w Łodzi.
11: To jest magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i za chwilę będę miała ogromną przyjemność przedstawić wam dwie fantastyczne kobiety, które z potrzeby serca w swoim wolnym czasie organizują wydarzenia, które właśnie integrują inne kobiety. We wspomnianym już Wykwicie w pierwsze piątki miesiąca odbywają się tak zwane babeczkowe piąteczki, gdzie właśnie mogą się spotkać babeczki, zjeść babeczki, porozmawiać o życiu, a może nawet poznać najlepszą nową przyjaciółkę. Oprócz tego dziewczyny organizują kobiece wyjazdy i aż po prostu kipią fantastyczną energią. Poznajcie fantastyczne łodzianki, które działają dla innych łodzianek.
17: Witam serdecznie, Monika Żebrowska, koleżanka Moniki, Zuzanna Dębiec.
11: Monikę i Zuzannę poznałam w sumie od końca tej historii. Mam wrażenie, że zaczniemy to sobie od końca opowiadać, bo gdzieś spotkałyśmy się rozmawiając o Wykwicie, czyli przestrzeni, która od niedawna jest miejscem babeczkowych piąteczków, więc pozwolę sobie od tego zacząć. Co to znaczy, co to są za spotkania i skąd wziął się w ogóle pomysł na stworzenie takiego miejsca?
17: No pomysły w ogóle, które się pojawiają, tworzą się z reguły, mam wrażenie, z potrzeb. I tym razem też tak było, taka potrzeba spotkania się z kobietami, pobycia ze sobą, po prostu takiego bycia ze sobą i stąd takie określenie właśnie babeczkowe spotkanie z potrzeb, spotkanie się z kobietami, z potrzeby rozmowy z kobietami o problemach, o radościach, poczucia takiego wspólnego bycia, wartościach, no po prostu stworzenia chyba czegoś z takim totalnym luzem, bo jest tego dość sporo, można powiedzieć, tak? Czyli dużo jest wyjazdów dla kobiet, spotkań dla kobiet. Mam wrażenie, że one mają jakiś nadany kierunek, a tutaj te babeczkowe, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest otwarte dla każdego, tak? Czyli każda grupa społeczna, od, nie wiem, kobiet sukcesu, po kobiety, które gdzieś w danej chwili sobie, powiedzmy, mniej radzą, tak? Czyli gdzieś tam mają jakąś taką trudność. Po osoby pokoleniowe na przykład spotkanie, tak? Czyli starsze i te młodsze kobiety, żeby przychodziły, tak? Kobiety, które są w Polsce z różnych krajów przyjeżdżają, też fajnie jakby nas odwiedziły, tak? Też fajnie pobyć z takimi osobami. Więc to babeczkowo, żeby po prostu się tworzyła taka przestrzeń z każdą właściwie możliwą grupą kobiet. A co tam się będzie działo, to właściwie się dowiemy, bo to też będziemy tworzyć pod impulsem i potrzebą tych, którzy tam przychodzą.
11: Czyli rozumiem, że tak trochę stoi w kontrze do większości działań prowadzonych przez Wykwit, które są właśnie takie warsztatowe, nakierowane na zdobywanie umiejętności, a te babeczkowe piąteczki są bardziej takie luźne, integracyjne. Dobrze to rozumiem?
17: Tak, tutaj chcemy uzyskać, chciałabym, żebyśmy uzyskali taką totalną swobodę, nie narzucać właśnie takich tematów, że my jako pomysłodawczynie będziemy tworzyły jakieś tematy i wtedy ktoś będzie na przykład czuł, że okej, może przyjść. chciałabym dostępność tam dla każdego, żeby to właśnie, tak jak mówisz, było na takim luzie. Na zasadzie, że idziemy do pubu napić się, nie wiem, piwa, idziemy do kina, do dyskoteki, to też, żeby każdy wiedział, że ten wykwit raz w miesiącu, w dany piąteczek bierzemy babeczkę upieczoną, kupioną, czy jakieś inne ciasto i po prostu spotykamy się po to, żeby sobie tam, wiecie, pobyć po prostu razem. Może być tak, że w danym piątek, nie wiem, stworzą się dwie, trzy grupy, jedne będą dziewczyny rozmawiały o modzie, drugie o depresji, a trzecie o czymś innym, bo taką będą miały potrzebę. A może tak być, że po prostu będziemy rozmawiały o jednym temacie, bo to też będzie wynikało jakby z potrzeby ustalonej wcześniej.
11: Przed nami drugie spotkanie babeczek z babeczkami. Chciałabym cię zapytać, Zuza, czy ty jesteś w tym od początku, czy jesteś osobą, która po prostu na tym pierwszym spotkaniu się pojawiła i została?
18: Może nie od samego początku pomysłu Moni o babeczkach, bo nie siedziałam jej w głowie, ale jak usłyszałam, że takie coś się dzieje, to mówię, no od razu się zbieram i idę. I byłam na tym pierwszym spotkaniu, trochę pomogłam tam Monice się podbudować, przyniosłam też jakieś babeczki. Tak, jakoś tam wspólnie to zagrało. Wybieram się też na kolejne. I co tam jeszcze było za pytanie?
17: Co na tym kolejnym planujemy?
18: Na tym kolejnym? Karaoke. Raczej bez przerwania ciszy nocnej. Wszystko w granicach rozsądku, ale ma być zabawa. Mamy się czuć dobrze. No ostatnie spotkanie było dobre chyba. Były tam różne kobiety. Nie wiem, czy byłam najmłodsza, raczej nie. Mam nadzieję. Ale mimo tego czułam się komfortowo w tym gronie i myślę, że to jest taki główny cel tych babeczek również, że przychodzimy i nie widzimy tych takich barier pomiędzy sobą, różnic, tylko że jesteśmy tam razem dla siebie, bo ludzie potrzebują kogoś, a jeżeli tam możemy znaleźć kogoś dla siebie, i myślę, że te spotkania mogą też się przerodzić w fakt tego, że będziemy też wychodzić poza spotkaniami, może któraś z nas znajdzie tam swoją przyjaciółkę już do końca życia, podczas drugiego spotkania po prostu ruszy to dalej. A karaoke, na które wpadła Monia, no to też będzie dobre takie do rozruszania nas wszystkich.
11: Tak się zastanawiam, czy te wasze spotkania próbują w jakiś sposób zastąpić relacje rodzinne, które, no, bo jakby taka wiedza przekazywana pokoleniowo od kobiety do kobiety zazwyczaj odbywała się przez poprzednie lata w rodzinie, jednak była to wiedza przekazywana z babci na mamę, na córkę. Teraz obserwujemy bardzo wyraźnie zanik tych więzi i może trzeba je sobie właśnie w taki sposób zastąpić.
17: Super to Weroniko ujęłaś, bo dokładnie gdzieś też tak czuję, że tak, kiedyś było spotkanie na podwórku, tak, czyli sąsiadki schodziły, wszystkie się gdzieś tam widziały. Ja też pamiętam, kiedy wracałam ze szkoły, to te starsze panie czekały, pytały na przykład, jak było w szkole, rozmawiały z mamą, później gdzieś tam, nie wiem, kawa wieczorem, czy coś tam, no po prostu działo się na tym podwórku i były rozmowy i ci sąsiedzi gdzieś się wspierali, dużo o sobie wiedzieliśmy. I myślę, że to w ogóle, że jest właśnie wykwicie, że to jest też taka przestrzeń społeczna, to, że jest właśnie tak nie u kogoś w domu, tylko to jest właśnie jakby na takim podwórku też można powiedzieć. To jest w jakimś takim fajnym lokalu, w takiej świetlicy dostępnej, tak? I tam właśnie mieszając się z... tam właśnie, kiedy będziemy przebywały w towarzystwie babci, mamy, córki, tak, tam może dojść do takiej rozmowy i też myślę, że do przekazywania fajnych wartości, ale też właśnie przebywanie z sobą, obserwowanie siebie, to jest też, myślę, czymś takim bardzo, bardzo fajnym i bardzo też wartościowym i potrzebnym. I to, co Zuza powiedziała, to, co powiedziałaś ty, te relacje są nam bardzo, myślę, w obecnych czasach ważne, tak, i potrzebne.
11: Rozumiem, że to jest dopiero jakby początek tego pomysłu, ale zastanawiam się, czy trudno znaleźć takie zajęcia, które angażują kobiety w różnym wieku. Czy to jest w ogóle dla was wyzwaniem, żeby zaproponować taką formę aktywności, żeby odnalazła się w niej 18-latka i 50-latka?
17: No, dla mnie jest to wyzwaniem. ja czuję, że jest to wyzwaniem. Jestem nawet ciekawa tego, co się zadzieje, bo i nastolatka może być na przykład tego następnego spotkania, tego karaoke nastawiona, że no nie wiem, a na przykład, wiecie, taka 60 plus może po prostu być tak, chce się przyjść wyśpiewać i będzie super i może fajnie się zadzieje, bo ta młoda zobaczy, że ta starsza sobie, wiecie, fajnie pośpiewa i coś się fajnego zadzieje. Ale może być, znaczy czuję, że może być to wyzwaniem. Jestem bardzo tego ciekawa i póki co, nawet bo my przeprowadziłyśmy w ogóle na tym pierwszym spotkaniu też ankiety i takim najczęściej powtarzającą się potrzebą u kobiet to były wyjazdy, koncerty, ta muzyka, też taniec, więc no to jest taki punkt, gdzie chyba on, myślę, że może się odnieść do tego pokoleniowego połączenia. Tak? Czyli ta radość. Chciałabym też poruszyć bardzo rozmowę o emocjach, czyli emocje pomiędzy z kobietą, z przyjaciółką, z matką, z córką, z partnerką, z partnerem. I tutaj też było dużo takich odpowiedzi, że kobiety chciałyby to przedyskutowywać i rozmawiać. No i też myślę, że to może być już naprawdę gigant wyzwanie. To może być podzielone na kilka piąteczków. Chciałabym to trochę przeplatać może z tą emocją i z tą radością, z tym śpiewem, ale to chyba się po prostu będzie działo i będziemy to układać, planować. Myślę, że tutaj chodzi o stworzenie relacji przyjacielskich, kobiecych przyjacielskich. I od zawsze właściwie potrzebowałyśmy i potrzebujemy, myślę, właśnie pobycia z tą serdeczną, drugą, fajną kobietą. Żeby powiedziała, jak to u niej w domu wygląda, żeby dała dobry przepis, żeby doradziła, czy w tej fryzurze jest mi okej. Więc to temu ma dać, tak? To ma być chyba takie dążenie. Żebyśmy były tam przyjaciółkami.
18: To taki wychodzi komfort, takie przyzwyczajenie, że jesteśmy nastawione, że druga kobieta wysłucha, pomoże. Są też takie, na przykład siedzi mi teraz w głowie taka grupa Przyjaciółka z Łodzi na Facebooku i tam też widzę po prostu taką potrzebę, że dziewczyny piszą, że hej, jestem nowa w mieście, potrzebuję poznać jakiejś kobiety, czy tam koleżanki, żeby wyjść do kina, muzeum właśnie. I nawet obserwując to po prostu, myślę, że po tym można zauważyć, że kobiety mają tą potrzebę po prostu poznać sobie przyjaciółkę, osobę, z którą się czują komfortowo, z którą mają podobne też problemy.
19: Mhm. A najbliższe plany?
17: Najbliższe plany planujemy z Zuzą Gdynię. No to wynikło z tej właśnie ankiety, gdzie dostałyśmy takie informacje, że kobiety chciałyby trochę popodróżować, wyjazdy, widzę, że są dla nich ważną częścią, więc wpadłyśmy na taki pomysł, żeby zrobić taki wyjazd jednodniowy, no bo żeby też może na początek tych kosztów jakieś nie generować, bo to jest po stronie tutaj każdej z osób chętnych. Z racji tego, że mieszkamy w centrum Polski, wymyśliłyśmy, że możemy poznać Trójmiasto. Zaczynamy od Gdyni, od modernizmu, który teraz jest na topie w Gdyni, więc jedziemy tam. 6 rano wyjazd, 11 jesteśmy na miejscu. Około 5 godzin mamy pełnej swobody, czyli akurat na ten spacer modernistyczny możemy przeznaczyć. No co, kawka, obiadek i z powrotem wracamy pociągiem do Łodzi. Taki jest plan najbliższy, czyli 4 października. A 18 października wyjazd w Tatry i tam będziemy z Dorotą Rasińską Samoćko. 3 dni. Dorota jest himalaistką, jedyną Polką, która zdobyła wszystkie 8-tysięczniki. I kobietą, która była dyplomatką, a teraz obecnie zdobywa najwyższe góry, podróżuje dużo, więc zupełnie przeszła z innej, że tak powiem, drogi kariery na zupełnie inną. I ona w czasie tego wyjazdu będzie opowiadała, jak spełniać i realizować swoje marzenia, jak się odważać, podejmować te kroki. Więc tam też będzie ciekawie i wspólnie wchodzimy na połowiec, na 2000.
19: No to już wracając do technikaliów, jeżeli nie wyjazd w góry i nie wyjazd nad morze, to można się spotkać u nas w Łodzi w piątek 2 października.
17: Tak, 2 października bardzo serdecznie zapraszamy do Wykwitu. My tam będziemy od godziny 18 do 21. W planach jest karaoke, tworzymy listę, więc jak ktoś będzie chciał dorzucić swój przebój, swój hicior, to jest utworzone wydarzenie Babeczkowe Piąteczki i tam można dodać właśnie swój utwór. który ktoś będzie chciał, któraś z kobiet będzie chciała zaśpiewać. Będzie karaoke, będą oczywiście słodkości, kawka, woda, herbatka, tańce.
10: Aktywnie w Łodzi.
11: Moimi gościniami były Monika Żebrowska i Zuzanna Dębiec, a jeżeli wy chcecie, tak jak dziewczyny, spędzać czas w kobiecym gronie i świetnie się bawić, to przypominam, że najbliższy babeczkowy piąteczek odbędzie się 2 października w Wykwicie, a jeżeli podobało wam się to, co prezentują dziewczyny, to skontaktujcie się z nimi i może umówicie się nawet na jakiś wspólny wyjazd. W końcu nie ma nic bardziej łódzkiego niż kobiety wspierające kobiety w mieście włókniarek. Ja już po samej rozmowie z dziewczynami jestem naładowana ogromną ilością energii, więc myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić wam babeczkowy piąteczek, a na razie podziękować za waszą uwagę.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Może wam się wydawać, że ostatnio cały czas rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego i będziecie mieli rację, tych tematów około właśnie zdrowotnych w Łodzi nazbierało się mnóstwo w ostatnich czasach. No i kolejny temat dołącza do tej puli powtarzalnych tematów o zdrowiu psychicznym, ale myślę, że o rzeczach tak ważnych jak właśnie dbanie o siebie nie można mówić za dużo, zwłaszcza jeżeli mam do przekazania tak świetne wiadomości.
10: Zdrowa Łódź.
11: Słuchajcie, magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w celu opowiedzenia wam o tym, co się dzieje ciekawego, udałam się do szkoły podstawowej numer 70 imienia Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Rewolucji 1905 roku, gdzie został podpisany list intencyjny pomiędzy Fundacją Unaweza, reprezentowaną przez Martynę Wojciechowską, a prezydent miasta Łodzi, Hanną Zdanowską. I zwiastuje to naprawdę ciekawy projekt nakierowany właśnie na działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych. Projekt nazywa się Młode Głowy, jest jednym z działań Fundacji Unaweza, a dokładnie o tym, jak będzie wyglądał ten projekt i dlaczego on rozpoczyna się właśnie w Łodzi, opowie założycielka Fundacji Unaweza, Martyna

0: na ulicę Wierzbową. A tak się składa, że dokładnie ten sam weekend to jeden z najbardziej wyczekiwanych weekendów w mieście Łodzi. Chodzi tutaj oczywiście o czas, kiedy trwa Light Move Festival, który w tym roku już po raz 16 rozświetli łódzkie ulice i parki. O tym, co szykuje Light Move Festival dla łodzian i turystów w tym roku, opowie przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Damaszewicz.
1: 25-27 września, 16 edycja Light Move Festival, czyli wydarzenia, które jest jakby koronnym elementem tego całej naszej oferty, można powiedzieć, wakacyjnej, która przyciąga od lat tłumy nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także mieszkańców regionów, ale także z całej Polski gości, którzy tutaj przyjeżdżają zobaczyć to miasto w wyjątkowych barwach. W tym roku temat festiwalu to Dreams, czyli marzenia, sny. W tą podróż organizatorka festiwalu, jej wspaniały zespół zabierze łodzian i gości, którzy tutaj przyjadą, i ta podróż będzie od kosmosu, przez nowe technologie, po przyrodę, po podróże, ale też kilka ważnych niespodzianek i taka, myślę, bardzo fajna, dla mnie też osobiście ważna, bo to też ważne miejsce w moim życiu, czyli na mapie Light Move Festival pojawi się Plac Kościelny, prawdziwe bałuty z piękną neobarokową fasadą kościoła, na której zobaczymy mapping, który też będzie nawiązywał do czegoś istotnego w historii naszego miasta. Będzie opowiadał historię Stanisławy Leszczyńskiej, czyli łódzkiej położnej, która odebrała tysiące porodów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, więc myślę, że ważna też historia dla tożsamości naszego miasta, ale także inne nowe lokalizacje, Piotrkowska 60-62, Piotrkowska 113, no ale też te tradycyjne, czyli Plac Wolności. I super ważna informacja, ja też jestem tatą, 6-latka, więc dla wszystkich rodziców w tym roku także strefę LMF Kids, czyli ta skierowana do najmłodszych, tak żeby oni także mogli to piękne miasto odkrywać przez pryzmat świateł, kolorów i wspaniałego mappingu.
0: Co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznej edycji Light Move Festival? O tym opowie dyrektorka kreatywna festiwalu Beata Konieczniak.
2: Szanowni Państwo, ja oczywiście serdecznie zapraszam. 16. edycja Light Move Festival, a dzisiaj chciałabym zaprezentować takie punkty, które wydaje mi się, że nie mogą zostać pominięte na naszym festiwalu światła. Festiwal właściwie to taka trasa północ-południe, czyli zachęcam do skorzystania z węzła przesiadkowego, czyli komunikacji miejskiej, i potem ulica Piotrkowska, oczywiście Plac Wolności, Park Staromiejski, Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskiej. Jasne, że również kolejny nasz park, czyli Park Sienkiewicza. Ale te 10 ważnych punktów na mapie festiwalowej, to myślę, że zaczęłabym właśnie też od Kościoła Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. To jest bardzo dla nas trudna lokalizacja, ale niezmiernie też ważna. Po pierwsze, dla tożsamości Łodzi jest to miejsce wyjątkowe. Tutaj i narodził się ten kult chrześcijaństwa, katolicyzmu, jeśli chodzi o naszą Łódź. Oczywiście ten stary kościółek został przeniesiony, świętego Józefa, nieopodal manufaktury, ale kościół Najświętszej Marii Panny jest wyjątkowy. Ma dwie wieże, kubaturowo jest wspaniały i mamy tutaj hiszpańską grupę artystów, którzy naprawdę zmienią ten kościół w wyjątkowy sposób. Na fasadzie pojawi się również Stanisława Leszczyńska. Już żeśmy o tym rozmawiali przed sekundą, ale to jest postać wyjątkowa dla nas, dla łodzian. Osoba, która naprawdę pomagała kobietom, a kobiety na Light Move Festival odgrywają znaczącą rolę i tu, gdzie stoimy, ale tutaj, gdzie stoimy, również będzie postać kobiety, naszej artystki Miss God, która jest postać, właśnie to głowę z takim zwiewnym tułowiem zaprezentuje właśnie tutaj na pasażu Schillera. Także ten Plac Kościelny, widok z ulicy Lutomierskiej, bardzo zachęcam, to będzie wyjątkowe miejsce, pierwszy raz na mapie festiwalowej, co znaczy, że również wydłużamy tą trasę festiwalową właśnie w głąb Bałut. Ale to również Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskich. Tam, jak zwykle, piękny pałac to wyjątkowe, piękne mappingi od ulicy Ogrodowej, ale również od ogrodu. Kolejnym miejscem 360 stopni, czyli Plac Wolności. To artyści, którzy współpracują z festiwalem od kilku lat. Grupa artystów Fenysoro z Węgier potrafią to zrobić, robią to doskonale i tu również zobaczymy nie tylko ferie barw, ale również ferie kształtów. Myślę, że warto zobaczyć te 360 stopni wokół naszego Placu Wolności. Ale kolejne miejsca na ulicy Piotrkowskiej, bardzo ważne, bo w tym roku nowe, czyli Piotrkowska 50. Tam mapping nawiązujący do historii tej kamienicy, wspaniały, bardzo drobiazgowy, przez polskiego artystę Roberta Słowika wykonany i będzie występ

0: naszego łódzkiego artysty, wokalisty, barytona Piotra Puski z panią Andrzejewską, która będzie grała na klawiszach, ale to również Piotrkowska 60-62, dwie razem kamienice, na których będzie animacja, i Piotrkowska 99, ta kamienica wspaniała, która bardzo jest takim ważnym elementem, jak podajemy go w ramach konkursu na Light Move Festival. Mnóstwo artystów zawsze chce się opiekować tą kamienicą i w tym roku zobaczymy mapping, tak naprawdę taki bardzo drobiazgowy, wycinankowy, i motyle, które są również takimi naszymi marzeniami, piękne, kolorowe. Myślę, że ta kamienica nas zaskoczy. I Piotrkowska 113 to jest pierwszy raz na naszej mapie festiwalowej. Dla nas miejsce bardzo ważne, to tutaj rodzi się festiwal. Na Piotrkowskiej 113 mamy siedzibę Fundacji Luz Pro Monumentis i tutaj wszystkie prace trwają, i tam chcieliśmy, to miejsce chcieliśmy też na Light Move przedstawić po to, żeby Państwo też zobaczyli, jak można kamienicę, która do tej pory nie była aranżowana mappingami, tylko światłem, przeobrazić właśnie za pomocą sztuk wizualnych. No i oczywiście LMF Kids, czyli Park Sienkiewicza, dla rodzin, dla dzieci, po to, żeby mogły pobawić się światłem, po to, żeby mogły z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu i żeby czuły się zaopiekowane, bo dla nas to bardzo ważne, żeby całe rodziny korzystały z tych atrakcji Light Move Festival. I na koniec iluminacja, czyli coś, co od pierwszej edycji Light Move Festival jest dla nas najważniejsze. Pokazanie tej łódzkiej tkanki architektonicznej, XIX-wiecznej, tej bogatej w detale, tej eklektycznej ulicy Piotrkowskiej, ale również drzewa, które zostaną ferią barw tak owiane, żebyśmy mogli zobaczyć, jak można nocą spacerować, cieszyć się naszym miastem i sobą. Zapraszamy do spacerów po Łodzi.
1: Z roku na rok coraz większą częścią Light Move Festival jest jego program muzyczny, więc o tym też poprosiłam o parę słów dyrektorkę kreatywną festiwalu.
2: Tym żyje Łódź.
0: Light Move Festival za każdym razem ma taki, jedną z kategorii, są to przystanki muzyczne. W tym roku również przystanki muzyczne zagoszczą na naszej mapie festiwalowej i w zasadzie można powiedzieć, że w każdym miejscu będzie muzyka. Ale ja chciałabym opowiedzieć o kilku takich ważnych miejscach, czyli Pałac Rodziny Poznańskiej, gdzie na balkonie Pałacu Rodziny Poznańskich przez każdego dnia przez 3 wieczory będą występy muzyczne. Pierwszego dnia będzie Bobka, która setami również no, zaprezentuje nam nie tylko wokal, a my wokół zaaranżujemy światłem. Będzie Marek Biliński, który w sobotę jako ta scena elektro 6 setów nam da na Light Move Festival. To będzie na pewno niesamowity wieczór. I w niedzielę Odet też na tej kamienicy. Ale to również, Boże, na pałacu, ale również pałac od strony ulicy Ogrody, Ogrodu, gdzie Paweł Steczek z gośćmi każdego wieczoru będzie pięknie grał ze swoimi gośćmi, ale również z orkiestrą, i tam pokazujemy również mapping, czyli to połączenie muzyki z mappingiem w tym roku jest, myślę, że tak mocniej przez nas aranżowane. To również Piotrkowska 50, gdzie będą występy właśnie Piotra Puski. To również Piotrkowska 77 i 82, bo tutaj mamy trzech tenorów, czyli na trzech balkonach będą tenorzy, którzy będą razem występowali w tym samym czasie. Myślę, że ta Piotrkowska i ten wokal taki mocny tenorów, to w zasadzie wracamy do Kiepury i pokazujemy, że u nas w Łodzi będziemy mieć swoich wykonawców i to będzie piękna muzyka na ulicy Piotrkowskiej. Ale to również stary rynek, gdzie będą sety DJ-skie. Mamy tam trzech DJ-ów, którzy myślę, że oni mocno zaaranżują stary rynek. I oczywiście też muzyka w Parku Sienkiewicza, taka, żeby rodzice w tym czasie, kiedy dzieci się bawią, mogli sobie potańczyć.
3: Super.
1: Nie mogłam też powstrzymać się przed zapytaniem dyrektorki kreatywnej Light Move Festival, czy możemy spodziewać się użycia tej technologii również w mappingach, które będą wyświetlane na festiwalu.
0: AI zawsze się pojawia. Znaczy od jakiegoś czasu wszyscy wiemy, że AI pomaga artystom. My jesteśmy tego zdania, że jeżeli AI pomaga, to oczywiście to jest przez nas akceptowalne. Natomiast nie mamy takich prac, przynajmniej według umów, które mamy sporządzone z artystami, że wszystko będzie robione przez AI.
4: Ale generalnie technologie są dopuszczone do, powiedzmy, jakiegoś stopnia, tak?
0: Tak, dlatego, że no niestety rozwijamy się, no niestety stety. AI jest bardzo ważne w życiu nas wszystkich i wykorzystanie tych możliwości, na przykład przy mappingach to jest, ma znaczenie, bo przeliczanie, te wszystkie takie techniczne elementy, które bardzo dużo czasu zabierały artyście, teraz mogą wspomóc właśnie, może wspomóc ta sztuczna inteligencja.
1: To była Beata Konieczniak, czyli dyrektor kreatywna festiwalu Light Move, program tegorocznej 16. edycji, jak i mapę wszystkich festiwalowych atrakcji znajdziecie na lmf.com.pl. Pamiętajcie, że do północy w tym roku wszystkie atrakcje można oglądać. No i tutaj jako rodowita łodzianka czuję się w obowiązku przypomnieć, że to będą naprawdę 3 ogromnie tłoczne dni na Piotrkowskiej w Centrum Łodzi, więc tym chcącym unikać tłumów polecam raczej niedzielę. Dziękuję Wam za uwagę w tej audycji. Poprowadziłam dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75. Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
10: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilet do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
11: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
12: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
10: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
13: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
10: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. A nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. tym Mistrzostwem Europy Siatkarzy, to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A to rok 2001 w muzyce. Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: ta promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25 do 16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3 do 1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you love and blame. Niecałe 3 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
3: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
4: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
3: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
5: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
3: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rockowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła 2 lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając 2 płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Juanes w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z duetami. No to przed nami Peter Gabriel i Kate Bush we wzruszającej balladzie, do której natchnęła żona Gabriela. Zobaczyła artykuł w gazecie o kobiecie, która wyskoczyła z ogromnego bloku z dzieckiem. Dała artykuł Peterowi, a ten napisał Don't Give Up. Jak powiedział Gabriel, głównym przesłaniem utworu jest to, że radzenie sobie z porażką to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakich musimy się nauczyć. Ponieważ była to opowieść o wsparciu mężczyzny przez kobietę, to do utworu trzeba było włączyć żeński głos. Kate Bush nie była pierwszym wyborem Gabriela. Były wokalista Genesis przyznał, że najpierw chciał duetu z Dolly Parton, ale ta odmówiła. Chyba dobrze, że padło na Bush.

Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV.

0: Weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Fabianicka 75.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

0: Tu Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Wkrótce wypisy ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
13: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
15: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszuwasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
14: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węska.
16: organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
14: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Minutę po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne randewu ze złotymi przebojami z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo randewu, no to na dobry początek kombi.

po latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt, płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
11: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
10: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund. Sekund zajął 9 miejsce.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To, żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Reklama.

irlandzki boysband, który miał zagrozić na szczytach list przebojów w grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To Boyzone, ale jeden z ich członków do dziś robi wielką muzyczną karierę. Mam nadzieję, że jego głos rozszyfrowaliście bez problemu. To oczywiście Ronan Keating, a w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać również jako aktorka. Doskonale ją pamiętacie choćby z filmu Ochroniarz. To Whitney Houston.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama. Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
0: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.

O małe włosy, a ta piosenka trafiłaby do kosza. Jakoś tak liderowi tego zespołu nie podobał się ten numer. Dopiero przekonał go gitarzysta zespołu Richie Sambora, który powiedział: ej, stary, to może być niezły przebój. No i do dziś cieszy nasze uszy.

jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie i jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wylątuje na lotnisku Chopina.
15: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
16: Tak?
15: Reprezentacja Polski, tak.
16: Długo już czekacie?
17: No z godziny czekamy.
15: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
17: Lot Gold.
15: Lot Gold właśnie, tak.
16: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
17: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
18: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
16: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
19: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
14: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim. No to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

Urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. We'll be right back.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: A kto nasz nowy telewizor? Wizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Reklama.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten to Gazebo w radiu Złote Przeboje.

0: szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Jimny w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Jimny Łódź. Pabianicka 75.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Reklama.

0: kwadra.
1: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
2: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
1: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Niej część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

0: dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80. A ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16. Obiecuję, ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu

0: podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Wkrótce wypisy ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Wis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
6: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
7: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
8: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
5: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczą przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
9: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
5: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wejść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechut.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy kawałka z lat 80. Papa Don't Preach, Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Reklama.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w Radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
10: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
11: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyr.

0: Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano.
1: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie. Tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze. No i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne. I jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
0: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przeniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
2: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
3: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
2: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Pogoda.
6: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
5: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, Niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: W Media Expert.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu, lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
18: Reklama.

przyznać się, no przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość, grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Marian... Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca.

0: wafelki Rosen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Reklama.
0: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
4: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś jeszcze kartę do głosowania wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tego go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
3: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
2: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
2: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
6: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady, znaczy klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
2: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi i kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no... Wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli chodzi o taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Muniek Staszczyk z zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: nie,
1: no,
0: tylko czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy deserter, czy rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie fale to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté. Tu nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: Te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Dezertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Dezerter skończył, a skandal wokalista Dezertera powiedział, że nichu, że gramy, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie. No. Pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Dezertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Muńka Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Reclama. Escucha el ritmo.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie

0: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Reklama.
22: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: to jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu, a więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki
2: więcej.
1: Moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i
2: dokładnie.
1: Teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i tak właściwie na nie czekają.
2: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
2: Na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: odrobinę rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność. I wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Reklama.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. I obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: W magazynie reporterów przyszedł czas na poważną rozmowę. Rozmowę o zdrowiu, ale w takim bardziej optymistycznym wariancie, bo będziemy mówić o budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Ta nowa inwestycja, która właśnie zyskała źródło finansowania, pozwoli, aby aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku w województwie łódzkim otrzymywało szybką i sprawną diagnozę psychiatryczną. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i to jest właśnie czas na więcej szczegółów.
5: Zdrowa Łódź.
6: O budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii mogliście słyszeć już wcześniej, bo jest to gigantyczna inwestycja, która już jest planowana od ładnych paru lat. Ale dlaczego warto ten temat przypomnieć w tej chwili? Właśnie dlatego, że teraz udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwoli na budowę centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Te inwestycje pozwolą na szybszą diagnozę osób, które trafiają na oddziały psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych. Sprawią, że szpital będzie mógł przyjąć zdecydowanie więcej pacjentów i zająć się nimi w dużo krótszym czasie. A to wszystko umożliwią fundusze europejskie, z których udało się uzyskać 38 milionów złotych, które pójdą właśnie na budowę centrów zdrowia psychicznego. O planach na tę ogromną inwestycję opowie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
7: Rzeczywiście Łódzkie Centrum

0: neuropsychiatrii. To będzie najnowocześniejszy taki ośrodek w Polsce, ale mogę chyba powiedzieć, że nawet w Europie, pani dyrektor. To będzie kompleks dwukrotnie większy od tego, który mamy obecnie. Zostaną do niego przeniesione wszystkie oddziały i poradnie. I myślę, że to jest ten moment, na który od wielu, wielu lat szczególnie czekają nasi pacjenci, ale także cały zespół medyczny, który każdego dnia jest tam na miejscu i udziela wsparcia, pomocy, zapewnia najlepsze leczenie dla wszystkich potrzebujących pacjentów. To centrum zapewni doskonałe warunki właśnie do diagnozy, do terapii, do rehabilitacji osób, które są w kryzysie psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, co jest bardzo ważne i istotne, bo jak wiemy, niestety coraz większa część naszego społeczeństwa jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje odpowiedniego wsparcia, a czasami także już długofalowego leczenia. Jednym z elementów Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii są właśnie centra psychiatryczne dla osób dorosłych. Całkowity koszt tej inwestycji to jest aż 110 milionów złotych, z czego 38 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, 66 to są środki własne województwa łódzkiego, a reszta to są środki własne szpitala. Ja się ogromnie cieszę, szanowni państwo, bo to jest kolejny ważny krok w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych mieszkańców, dla naszych pacjentów, tak aby ona była blisko, aby była dostępna, aby była jak najszybciej udzielana, aby pacjenci musieli krótko czekać na okazywaną im pomoc i wsparcie. I na pewno to jest taki moment, który wywołuje uśmiech na twarzy wszystkich tych, którzy każdego dnia właśnie stoją na straży tego wsparcia, które wiemy, że jest bardzo ważne i istotne. A chcielibyśmy, żeby tych pacjentów z jednej strony było jak najmniej, ale wiemy, że czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne, wymagające zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Więc jeśli jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce, w którym te osoby będą mogły jak najszybciej wrócić do pełni sił i jak najszybciej korzystać w pełni, w 100% z życia, to myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo istotny i ważny w naszej codziennej pracy. Ja się ogromnie cieszę, myślę, że my wszyscy tu obecni bardzo się cieszymy. Wiemy, że inwestycja będzie wymagała ogromnego wysiłku, zaangażowania, aby podpisanie umowy to jest ten miły sympatyczny moment, ale później rozpoczyna się cały proces wyboru podmiotu, który wykonawcy, który będzie realizował, cały proces inwestycyjny, a później ten szczęśliwy kolejny moment, kiedy możemy wejść do tych nowych budynków, nowych sal, pomieszczeń i czuć, że to jest to miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i zespół medyczny, pracownicy medyczni, specjaliści, lekarze, psycholodzy, psychiatrzy mają też wspaniałe warunki pracy, gdzie mogą właśnie jeszcze więcej od siebie dać, a pacjenci mogą szybciej wrócić do pełni.
1: Specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej w Łodzi czekał na taką inwestycję od lat, tak jak mówi jego dyrektor, aż od 125 lat i będzie to zmiana, która pozwoli na naprawdę znaczące usprawnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Opieka psychiatryczna nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju zmaga się z ogromnym niedofinansowaniem, które łączy się często z frustracją pracowników sektora medycznego, więc nie dziwi radość pani Anny Śremskiej, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego zespołu opieki zdrowotnej w Łodzi, właśnie w reakcji na podpisanie umowy o finansowaniu tej inwestycji.
2: Ja muszę powiedzieć, że przy takich okazjach ja powielekroć to jest święto. Dla mnie to jest święto. Bardzo dziękuję w tym miejscu całemu zarządowi województwa łódzkiego, wszystkim osobom, które reprezentują mieszkańców województwa łódzkiego, tej determinacji do osiągnięcia takiego celu, jak bezpieczeństwo udzielania świadczeń i komfort przyjęciu tego udzielania dla pacjentów. To jest niezwykle ważne, bo szpital, który ja reprezentuję, po 125 latach doczekał się tego marzenia, przeniesienia do nowej infrastruktury. I wszyscy mogą powiedzieć, budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje. To nie jest taka sytuacja codzienna. Ja nie mogę powstrzymać po prostu swojego entuzjazmu. Praca ciężka, wyczerpująca, ale po to właśnie jesteśmy, po to, żeby dokonywać tak przełomowych, epokowych zmian. Zmiany to są na dziesięciolecia w przód, a mieszkańcy województwa łódzkiego mogą się czuć dumni, że w tak ważnym zakresie jak zdrowie psychiczne mają tak dobrą reprezentację, że będą mieli dostęp do nowoczesnych, pełnych, niedostępnych dzisiaj świadczeń. Już nie trzeba będzie emigrować na drugi kraniec Polski, żeby to świadczenie uzyskać, tylko będzie je można dostać tu w Łodzi, właśnie w naszym szpitalu. To będą świadczenia psychiatrii, na przykład o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie emigrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski. A przecież to jest świadczenie jak każde inne, tak? Świadczenie na przykład zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji. My mamy dzisiaj takich świadczeń udzielanych w specyficzny, dedykowany sposób, wyspecjalizowanych programach. A to będzie dostępne. Szacujemy, drodzy Państwo, że w ramach nowej inwestycji zwiększymy możliwość przyjmowania pacjentów minimum o te 35%. Co prawda skupiamy się, no bo akurat Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będzie nastawione tak, na zabezpieczenie tych najcięższych stanów pacjenta, czyli ten taki bezpośredni kryzys w ramach oddziałów całodobowych, ale bo psychiatria ma być psychiatrią środowiskową jak najbliżej pacjentów, a w tamtym miejscu będziemy się skupiać na tym, żeby ta początkowa faza była skuteczna, szybka, kompleksowa, żeby dawała pole do wdrożenia skutecznej, przemyślanych oddziaływań terapeutycznych. To wszystko jest po to.
1: To 35%, o którym mówi pani dyrektor Anna Śremska, to aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku. Oczywiście ilości nie są tutaj jedynym wskaźnikiem, bo wyraźnie słyszymy nadzieję na to, że ta zmiana będzie niosła ze sobą zarówno poprawę warunków dla pacjentów, jak i poprawę warunków pracy lekarzy, którzy będą dysponowali po prostu lepszymi narzędziami do diagnozy. Trzeba jednak zaznaczyć, że plan, choć niesamowicie ambitny i optymistyczny, jest na razie dość daleko wybiegający w przyszłość, bo obecnie inwestycja już uzyskała finansowanie, ale dopiero przed tą inwestycją wybór wykonawcy i o tym przypomina Michał Banaś, czyli prezes inwestycji medycznych Łódzkiego, który tutaj w takiej roli osoby sprowadzającej na ziemię występuje.
3: Mówimy o jakże ważnym elementem życia nas wszystkich, o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj mówimy o dorosłych, ale nie zapominajmy też o dzieciach i młodzieży. Centra zdrowia psychicznego, co dzisiaj już rzeczywiście padło, są jednym z elementów składowych całej wielkiej inwestycji. Mówimy o budowie ogromnego ośrodka, w którym będą leczeni pacjenci z zaburzeniami natury psychicznej. Ale co najważniejsze, znajdą tam wsparcie i oparcie, zarówno pacjenci, jak i rodziny tych pacjentów, i o tym należy mówić. Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego, za co też serdecznie zawsze dziękujemy, stanowi swoistego rodzaju, jesteśmy takim partnerem wykonawczym tego projektu, za co myślę tu dziękujemy, ale podziękujemy, jak go zrealizujemy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co pani marszałek powiedziała, dzisiaj gwarantujemy finansowanie, natomiast sam proces począwszy postępowania przetargowego, które ciągle trwa, jest bardzo skomplikowane, jest złożone, mamy dużo ofert, jesteśmy w trakcie oceny tych ofert, dysponujemy ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczenia i chcemy prowadzić ten proces najlepiej, jak tylko potrafimy. Jeśli to wszystko się uda, miejmy nadzieję, że ten wykonawca zostanie wybrany i przejdziemy do tego przysłowiowego wkopania tej pierwszej łopaty. Do tego wszyscy dążymy, ponieważ to, co dzisiaj padło, ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii, gdyż ten ośrodek będzie rozpoznawalny w całym, myślę, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. To ogromne ogromna inwestycja, ogromna kubatura. I jeśli rzeczywiście przeprowadzimy ten proces od A do Z, to będziemy mogli się chwalić, myślę, nie tylko tu w Łodzi, w województwie, ale naprawdę w całym kraju albo nawet w całej Europie. Dlatego wszyscy gorąco kibicujemy, żeby ten projekt zakończył się ogromnym sukcesem i żeby przede wszystkim pacjenci znaleźli to pomoc i wsparcie w takich warunkach, na jakie zasługują.
1: Tak więc na Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będziemy musieli jeszcze poczekać, ale teraz już można przypomnieć, że Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku kilka milionów złotych na działania profilaktyczne, które mają nas objąć, no zanim takiej wizyty w szpitalu możemy potrzebować. I jest w tym uwzględniony dość szeroko zakrojony projekt bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Szczegóły na stronie lockie.pl, a my tymczasem przenosimy się do Pabianic, gdzie w trochę krótszej perspektywie uda się zrealizować program dofinansowania usług społecznych.
4: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Niemal 1 300 000 złotych na rozwój usług społecznych w Pabianicach. Pieniądze z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować projekt Zaopiekowani, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ten projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania realizowane dzięki Funduszom Europejskim dla Łódzkiego obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego ma charakter niekonkurencyjny. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się jedynie miasto Pabianice i tamtejsze Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
1: Tutaj po raz kolejny odsyłam po więcej informacji na stronę lockie.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Centrum Łodzi ma swojego jednorożca, o tym na pewno wiecie. Ale czy wiecie o tym, że bałuty również mają swojego rumaka? Konia Bałutka, który zaraz będzie obchodził swoje 6. urodziny. Już w ten weekend na skwerku naprzeciwko restauracji Gorąca Kiełbasiarnia odbędzie się piknik sąsiedzki z okazji 6. urodzin konia Bałutka. A jako, że ta rzeźba jest jednak atrakcją dla bardziej wtajemniczonych bałciarzy, pojechałam zobaczyć konia Bałutka, jak on wygląda, o co z nim chodzi i o tym wszystkim porozmawiałam z Łukaszem z Bałut, no bo z kim innym? Kto lepiej wyjaśni mi bałuckie fenomeny? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przenosimy się na skwerek przy ulicy Głowackiego.
6: Bardzo się cieszę, że mnie tu przyciągnąłeś na Bałuty, bo słyszałam o Bałutku wiele razy, ale nie spodziewałam się, jakie to jest fantastyczne dzieło sztuki. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to książka Duchologia Olgi Drendy i książka Wyroby. Tak jak na wsiach często robi się dekoracje z opon i przerabia się je na jakieś łabędzie, tak mi się kojarzy ten bałutek.
7: No, jest zrobiony z materiałów, że tak powiem, dostępnych. To jest odwadniarz pływakowy jako głowa konika i grzejniki typu Favier. To takie miały zastosowanie głównie chyba w jakichś przemysłowych obiektach. Tak jest właśnie zrobiony.
6: A czy ty znasz osobę, która jest autorem tego konia?
7: Tak, to jest mój dobry kolega Marek Kudłaty. I tak się stało, że po prostu siedzieliśmy w nieistniejącym już pubie na Limance. Tam było bardzo takie fajne towarzystwo różnego autoramentu i mówi do mnie Łukasz, bo ja wyspawałem konia. Ja mówię, co ty w ogóle gadasz? Co to znaczy wysparłem konia? Mówi, a bo wiesz, do mnie tam przywieźli do zakładu, tam trochę złomu i tak w sumie akurat wolni byliśmy z kolegą i tam wziąłem się za coś takiego i wyspawałem konia. Ja mówię, jakiego konia? Co ty w ogóle? Mówi, no normalnego, normalnych rozmiarów konia wyspawałem, muszę ci go pokazać, no. Bo ty jesteś artystą i ty będziesz wiedział, co z nim zrobić. I ja mówię, dobra, no to zobaczę. No patrzę, koń jaki jest, każdy widzi. Działa. No i mówię, no to wystawiamy to, tylko że to był czas, kiedy Łódź wystawiła swojego jednorożca. Pomyślałem, że fajnie będzie zrobić taki happening, że bałuty wystawiają pomnik konia. No i napisałem taki manifest, sprowadziliśmy bałutka tutaj i tutaj go zamieściliśmy. Zresztą takim patronem tego był mój kolega Mateusz z pobliskiej restauracji, bo on tutaj no, powiedział, że będzie miał na niego oko.
6: To trzeba pilnować takiego konia. Ktoś próbuje dosiadać tego rumaka czasami?
7: Chyba już teraz się znudził i coraz mniej, no, bo to rzeczywiście mogłoby być niebezpieczne dosiadanie. Zdarza się, że dzieci tam wchodzą, ale myślę, że już na tyle się opatrzył, że już nikt go specjalnie nie dosiada. On jest tak w miarę tam zabezpieczony. No nie wiedzieliśmy, co to w ogóle będzie, czy na przykład w nocy go złomiarze nie zabiorą.
6: Ale stoi już 6 lat. Robicie teraz urodziny. Koniowi, bałutkowi. 6 urodziny konia bałutka. Co się będzie działo na jego imprezie urodzinowej?
7: Będzie muzyka na żywo. Muzyka na żywo. Będzie poczęstunek właśnie tutaj z bałuckiej piekarni, bałuckiej restauracji. Będzie co jeszcze? Strefa dla dzieci, więc będą jakieś zabawy dla dzieci. Teraz dołączyły do nas takie panie dietetyczki też, więc no myślę, że będzie dobra zabawa i bardzo fajne spotkanie. Mogę też podawać szczegóły, na przykład muzyczne.
6: Poproszę.
7: Aha, to dobrze. No to no wystąpi na pewno zespół kapela Wolne Oberki. To właściwie kolega mój z zespołu też stworzył taki zespół, chyba na właśnie jako odpowiedź na potrzebę takiego rozkręcenia tutaj imprezy tanecznej, więc będzie taka kapela, czyli Paweł Zawierucha to będzie tworzył razem z ludźmi z Gościńca Łódzkiego, Samuelem i Wiktorią. Zagra też Maciej Święty Jankowski, tutaj stary bałuciarz, kiedyś związany z zespołem Paragraf 64, który to zresztą występował na przykład w edycji Mam Talent. Chyba nie pomyliłem tych programów. No, ale w jakimś takim. No ja tego po prostu nie oglądam, więc tak się wiesz, no nie znam. My tutaj na bałutach mamy swoje ścieżki dostępu do różnych do różnych rzeczy. Wystąpi zespół Wolne Bałuty, czyli mój zespół. No i też wystąpi drugi członek, oprócz Pawła Zawieruchy, którego już wspomniałem, wystąpi drugi członek zespołu Wolne Bałuty solo. Piotr Jaszczur-Śnieguła, który jest laureatem tegorocznego przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Nie zdobył tego Grand Prix, ale zdobył nagrodę publiczności, nagrodę Budynia i jeszcze coś tam.
6: Czyli grono lokalsów bałuckich. To jest w takim razie impreza dla bałuciarzy, czy dla wszystkich ciekawych?
7: Ja tylko jeszcze pozwolę sobie sprostować, że nie do końca lokalsów, bo na przykład Jaszczur to jest człowiek z Żółwiej Błoci. Pod Goleniowem, a Goleniów pod Szczecinem oczywiście. No.
6: Daleką drogę przebył.
7: No tak, a w ogóle przybywa do nas chyba z Krakowa, bo to... natomiast impreza jest skierowana dla wszystkich miłośników bałut i po prostu wspólnego spędzania czasu. I zapomniałem oczywiście, bo jak ja sobie nie wynotuję, to nie mam, no. To nie umiem tak, wiesz, opowiedzieć. No oczywiście będą piąte mistrzostwa bałut w kapsle, które prowadzi Dominik Kowalewski już od lat i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ tutaj na tej kostce to rżną w kapsle 10-latkowie z 50 i 60-latkami. No, to jest coś niesamowitego.
6: Tutaj? Tu jest taka dobra przestrzeń do gry w kapsle?
7: Tak. To znaczy tutaj nigdzie nie ma dobrej przestrzeni, ale my sprawiamy, że wszędzie jest dobra.
6: Czyli na bałutach też jest dobra przestrzeń do czego? Do sąsiedzkich pogawędek? Do integracji międzypokoleniowej?
7: No jak się ją stworzy, to tak. No trochę trzeba pewnie wysiłku, ale tak, jest to dobra przestrzeń. No o ile nam tutaj, no nie wiem, no nie wchodzi za dużo tej deweloperki i takich jakichś dziwnych tworów architektonicznych, to jednak jest dużo zieleni, mamy dużo parków, zobacz jak tutaj jest wszędzie zielono i to daje przestrzeń do tego. Co prawda też czasy się zmieniły, bo tutaj na pobliskim boisku już dzieciaki nie grają, a kiedyś wszystkie boiska były zajęte i jak się chciało grać klasowego, to trzeba było chodzić od boiska, a tutaj nie, bo tutaj starsi grają, to idziemy, szukamy drugiego.
6: To myślisz, że taka kultura gdzieś nadal się uchwała w trochę zmienionej formie? No bo jakby wszyscy widzimy, że już nie biegają po podwórkach hordy dzieciaków, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, z tego pamiętamy. Myślisz, że to po prostu się zmienia, czy całkowicie wyginęło?
7: Zmienia się i niemalże całkowicie wyginęło. Tak myślę, bo to jest wszystko, wiesz, płynne i w zasadzie no widzimy, że świat się zmienił. No, coraz więcej ludzi kupuje już tylko w marketach, coraz więcej małych sklepików się zamyka. Przecież ten mały handel też był takim, że tak powiem, przekaźnikiem informacji, jakimś takim nośnikiem informacji, że tutaj się mówiło, a co u tej pani, albo jej mama jest chora, ale on teraz nie przychodzi i tak dalej. No, teraz ludzie są bardziej indywidualni, żyją, odpalają sobie w domach swoje serwisy streamingowe, nie siedzą w oknach, przed klatkami i tak w parkach. No, jest do tego przestrzeń, ale to chyba już musi być taki wyzwalacz, że na przykład pieski, ale to też jest różnie, bo kiedyś ludzie z psami, jest jeszcze taka grupa w parku tutaj, w naszym kochanym Promyku, gdzie ludzie wychodzą z psami, te pieski sobie luzem biegają, wszystkie się razem bawią i ta grupka tak spaceruje w kółko. No to jest bardzo fajne. Dziś właśnie coraz więcej jest ludzi takich indywidualnych.
6: Ty, mam wrażenie, że cały czas próbujesz jakby te wyzwalacze tworzyć i zastanawiam się, czy trudno jest jakby z powrotem ludzi wciągnąć do takiej zwyczajnej, codziennej rozmowy, do takiej sąsiedzkiej pogawędki. I czy widzisz to na, nie wiem, na spotkaniach, które organizujesz, właśnie na takich piknikach, jak...
7: Jest na pewno taka potrzeba w narodzie, że tak się wyrażę, że ludzie trochę tego potrzebują. Starsze osoby na pewno za tym tęsknią. No też wysyłanie sobie jakichś życzeń i obrazków śmiesznych to nie spełnia starszych osób. One mają tą potrzebę tego kontaktu, więc dlatego też mamy seniorów. Ja zresztą współpracuję z Łódzkim Klubem Seniora i wszystkie panie stamtąd serdecznie pozdrawiam. Panów również, ale jest ich mniej. Natomiast no jest to fajne, zwarte takie środowisko prężnie działające. To właśnie widać, że ludzie potrzebują spotkań, ale świat chyba ich nie oferuje, albo oferuje, ale często w jakiejś takiej formie, że nie do końca oferta różnych instytucji kulturalnych tam trafia, bo jest też coś takiego, że ludzie potrzebują czasem czegoś też niewyszukanego.
6: Pokazałeś mi roll-up z Hugh Grantem, który no niestety osobiście się nie pojawi, ale zadbałeś o to, żeby się pojawił. I to wygląda na taki delikatny pstryczek w stronę instytucji kultury i zwrócenie uwagi na to, że wszystko, co wy tutaj robicie, co ty robisz w swojej działalności, jest napędzane tylko i wyłącznie ludzką zajawką, a nie jest w żaden sposób finansowane, a mogłoby być.
7: To znaczy, ja chyba akurat Bałutek jest takim pokazem siły społecznej, więc nie wiem, czy to jest taki pstryczek. No jest to takie puszczenie oczka, trochę takie śmieszkowanie, lekki żarcik taki, no. Natomiast to przecież nie jest tak, że ja piję do instytucji. No, z grantami w kulturze to jest trochę tak, że granty dostają ludzie, którzy umieją je pisać, a ja na przykład robię rzeczy, a nie umiem za bardzo o nich mówić. No mogę powiedzieć, zrobimy tutaj Bałutka i będzie fajna impreza, no. Ale to nie wystarczy, żeby dostać pieniądze. Też jest tak, że my tutaj już, Bałutek właśnie stał się takim pokazem siły społecznej, więc dlatego to jest ten żart. To nie jest tak, że absolutnie, że w jakiś sposób chcemy krytykować instytucje kultury. Może samą po prostu to zjawisko, które nazywam grantozą, to owszem.
6: Ja tak mam takie wrażenie, jako osoba, która też tam trochę próbowała działać w łódzkiej kulturze i gdzieś tam to napędzać, że w ogóle ta łódzka kultura poza mainstreamem i tymi wielkimi urodzinami Łodzi i tego typu zabawami cały czas stoi na barkach ludzi, którzy mają wystarczająco siły, żeby robić rzeczy we własnym wolnym czasie. Ci ludzie się po prostu wypalają po paru latach i pałeczkę przejmują kolejni. Też widzisz to gdzieś jakby w swoim polu działania?
7: No myślę, że tak jest, no bo tym bardziej, że my już też jesteśmy wypaleni trochę tym bałutkiem, że tak powiem, razem z Mateuszem mówimy, no dobra, miały być piąte ostatnie, ale dobra, już są szóste, no robimy, no i mówimy, dobra, to może do dziesiątych, może potem ktoś to przejmie, no bo jest to taki spory wysiłek organizacyjny. Mamy ludzi do tego, którzy nam pomagają i tutaj trzeba zaznaczyć, że naprawdę ekipę mam całkiem zgraną i dużo ludzi, którzy chętnie niosą jakąś pomoc. Natomiast problematyczne jest samo skoordynowanie tego. Oczywiście czasem nawet Marek Kudłaty, czyli jego ojciec, że tak powiem, tutaj przychodzi, bo jest Dzień Konia i tam jakąś robi małą ozdobę czy coś takiego.
6: W takim razie czego życzyć Bałutkowi na te szóste urodziny?
7: A właśnie, bo on takie miał życzenia dla Bałutka. Galopuj, Bałutku, po bezdrożach tego świata, chwal imię Bałut i Łodzi. No to właśnie, że wygalopował po bezdrożach tego świata, chociaż on jest uziemiony, no ale to ma takie, wiesz, żeby Bałutek wchodził w nasze serca i nas jakoś tam łączył w tym, nawet w takiej głupocie, bo ja muszę też powiedzieć, że tutaj Bałutek ma jakieś tam niewielkie grono przeciwników, którzy mówią, że to jest ochytstwo, jakieś paskuda, ale my mówimy, że no nie jest to rzeźba na miarę Michała Anioła, ale on jest nasz tutaj i on jest po to, żeby nas tutaj jednoczyć w tym.
1: O koniu na miarę naszych możliwości opowiedział mi Łukasz z Bałut, a wy najlepiej, jeżeli przekonacie się sami, jak wygląda koń Bałutek, na przykład przychodząc na jego szóste urodziny w ten weekend, chociaż oczywiście Bałutka przy ulicy Głowackiego 5A możecie spotkać przez cały rok. Miłego zwiedzania Bałut życzy wam Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W poprzednich programach opowiadałam już trochę o przestrzeni Wykwit, w której odbywają się różne ciekawe, bezpłatne warsztaty, ale dzisiaj opowiem o tym, co oprócz takich stricte warsztatowych aktywności się tam dzieje, a dzieją się chociażby babeczkowe piąteczki.
5: Czas wolny w Łodzi.
1: To jest magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i za chwilę będę miała ogromną przyjemność przedstawić wam dwie fantastyczne kobiety, które z potrzeby serca w swoim wolnym czasie organizują wydarzenia, które właśnie integrują inne kobiety. We wspomnianym już Wykwicie w pierwsze piątki miesiąca odbywają się tak zwane babeczkowe piąteczki, gdzie właśnie mogą się spotkać babeczki, zjeść babeczki, porozmawiać o życiu, a może nawet poznać najlepszą nową przyjaciółkę. Oprócz tego dziewczyny organizują kobiece wyjazdy i aż po prostu kipią fantastyczną energią. Poznajcie fantastyczne łodzianki, które działają dla innych łodzianek.
8: Witam serdecznie, Monika Żebrowska. Koleżanka Moniki, Zuzanna Dębiec.
1: Monikę i Zuzannę poznałam w sumie od końca tej historii. Mam wrażenie, że zaczniemy to sobie od końca opowiadać, bo gdzieś spotkałyśmy się rozmawiając o Wykwicie, czyli przestrzeni, która od niedawna jest miejscem babeczkowych piąteczków, więc pozwolę sobie od tego zacząć. Co to znaczy, co to są za spotkania i skąd wziął się w ogóle pomysł na stworzenie takiego miejsca?
8: No pomysły w ogóle, które się pojawiają, tworzą się z reguły, mam wrażenie, z potrzeb. I tym razem też tak było, taka potrzeba spotkania się z kobietami, pobycia ze sobą, po prostu takiego bycia ze sobą i stąd takie określenie właśnie babeczkowe spotkanie z potrzeb, spotkanie się z kobietami, z potrzeby rozmowy z kobietami o problemach, o radościach, poczucia takiego wspólnego bycia, wartościach, no po prostu stworzenia chyba czegoś z takim totalnym luzem, bo jest tego dość sporo, można powiedzieć, tak? Czyli dużo jest wyjazdów dla kobiet, spotkań dla kobiet. Mam wrażenie, że one mają jakiś nadany kierunek, a tutaj te babeczkowe, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest otwarte dla każdego, tak? Czyli każda grupa społeczna od, nie wiem, kobiet sukcesu łatwo kobiety, które gdzieś w danej chwili sobie, powiedzmy, mniej radzą, tak? Czyli gdzieś tam mają jakąś taką trudność, bo osoby pokoleniowe na przykład spotkanie, tak? Czyli starsze i te młodsze kobiety, żeby przychodziły, tak? Kobiety, które są w Polsce z różnych krajów przyjeżdżają, też fajnie jakby nas odwiedziły, tak? Też fajnie pobyć z takimi osobami. Więc to babeczkowo, żeby po prostu się tworzyła taka przestrzeń z każdą właściwie możliwą grupą kobiet. A co tam się będzie działo, to właściwie się dowiemy, bo to też będziemy tworzyć pod impulsem i potrzebą tych, którzy tam przychodzą.
9: Czyli rozumiem, że tak trochę stoi w kontrze do większości działań prowadzonych przez Wykwit, które są właśnie takie warsztatowe, nakierowane na zdobywanie umiejętności, a te babeczkowe piąteczki są bardziej takie luźne, integracyjne. Dobrze to rozumiem?
8: Tak, tutaj chcemy uzyskać, chciałabym, żebyśmy uzyskali taką totalną swobodę, nie narzucać właśnie takich tematów, że my jako pomysłodawczynie będziemy tworzyły jakieś tematy i wtedy ktoś będzie na przykład czuł, że okej, może przyjść. Chciałabym dostępność tam dla każdego, żeby to właśnie, tak jak mówisz, było na takim luzie, na zasadzie, że jedziemy do pubu napić się, nie wiem, piwa, idziemy do kina, do dyskoteki, to też, żeby każdy wiedział, że ten Wykwit raz w miesiącu, w dany piąteczek bierzemy babeczkę upieczoną, kupioną, czy jakieś inne ciasto i po prostu spotykamy się po to, żeby sobie tam, wiecie, pobyć po prostu razem. Może być tak, że w danym piątek, nie wiem, stworzą się 2-3 grupy, jedne będą dziewczyny rozmawiały o modzie, drugie o depresji, a trzecie o czymś innym, bo taką będą miały potrzebę. A może tak być, że po prostu będziemy rozmawiały o jednym temacie, bo to też będzie wynikało jakby z potrzeby ustalonej wcześniej.
9: Przed nami drugie spotkanie babeczek z babeczkami. Chciałabym cię zapytać, Zuza, czy ty jesteś w tym od początku, czy jesteś osobą, która po prostu na tym pierwszym spotkaniu się pojawiła i została?
10: Może nie od samego początku pomysłu Moni o babeczkach, bo nie siedziałam jej w głowie, ale jak usłyszałam, że takie coś się dzieje, to mówię, no od razu się zbieram i idę. I byłam na tym pierwszym spotkaniu, trochę pomogłam tam Monice się podbudować, przyniosłam też jakieś babeczki. Tak, jakoś tam wspólnie to zagrało. Wybieram się też na kolejne. I co tam jeszcze było za pytanie?
8: Co na tym kolejnym planujemy?
10: Na tym kolejnym? Karaoke. Raczej bez przerwania ciszy nocnej. Wszystko w granicach rozsądku, ale ma być zabawa. Mamy się czuć dobrze. No ostatnie spotkanie było dobre chyba. Były tam różne kobiety. Nie wiem, czy byłam najmłodsza, raczej nie. Mam nadzieję. Ale mimo tego czułam się komfortowo w tym gronie i myślę, że to jest taki główny cel tych babeczek również, że przychodzimy i nie widzimy tych takich barier pomiędzy sobą, różnic, tylko że jesteśmy tam razem dla siebie, bo ludzie potrzebują kogoś, a jeżeli tam możemy znaleźć kogoś dla siebie, i myślę, że te spotkania mogą też się przerodzić w fakt tego, że będziemy też wychodzić poza spotkaniami, może któraś z nas znajdzie tam swoją przyjaciółkę już do końca życia, podczas drugiego spotkania po prostu ruszy to dalej. A karaoke, na które wpadła Monia, no to też będzie dobre takie do rozruszania nas wszystkich.
9: Tak się zastanawiam, czy te wasze spotkania próbują w jakiś sposób zastąpić relacje rodzinne, które, no, bo jakby taka wiedza przekazywana pokoleniowo od kobiety do kobiety zazwyczaj odbywała się przez poprzednie lata w rodzinie, jednak była to wiedza przekazywana z babci na mamę, na córkę. Teraz obserwujemy bardzo wyraźnie zanik tych więzi i może trzeba je sobie właśnie w taki sposób zastąpić.
8: Super to Weroniko ujęłaś, bo dokładnie gdzieś też tak czuję, że tak, kiedyś było spotkanie na podwórku, tak, czyli sąsiadki schodziły, wszystkie się gdzieś tam widziały. Ja też pamiętam, kiedy wracałam ze szkoły, to te starsze panie czekały, pytały na przykład, jak było w szkole, rozmawiały z mamą, później gdzieś tam, nie wiem, kawa wieczorem, czy coś tam, no po prostu działo się na tym podwórku i były rozmowy i ci sąsiedzi gdzieś się wspierali, dużo o sobie wiedzieliśmy. I myślę, że to w ogóle, że jest właśnie w Wykwicie, że to jest też taka przestrzeń społeczna, to, że jest właśnie tak nie u kogoś w domu, tylko to jest właśnie jakby na takim podwórku też można powiedzieć. To jest w jakimś takim fajnym lokalu, w takiej świetlicy dostępnej, tak? I tam właśnie mieszając się z... tam właśnie, kiedy będziemy przebywały w towarzystwie babci, mamy, córki. Tak, tam może dojść do takiej rozmowy i też myślę, że do przekazywania fajnych wartości, ale też właśnie przebywanie z sobą, obserwowanie siebie, to jest też, myślę, czymś takim bardzo, bardzo fajnym i bardzo też wartościowym i potrzebnym. I to, co Zuza powiedziała, to, co powiedziałaś ty, te relacje są nam bardzo, myślę, w obecnych czasach ważne, tak, i potrzebne.
9: Rozumiem, że to jest dopiero jakby początek tego, tego pomysłu, ale zastanawiam się, czy trudno znaleźć takie zajęcia, które angażują kobiety w różnym wieku. Czy to jest w ogóle dla was wyzwaniem, żeby zaproponować taką formę aktywności, żeby odnalazła się w niej 18-latka i 50-latka?
8: No, dla mnie jest to wyzwaniem. Ja czuję, że jest to wyzwaniem. Jestem nawet ciekawa tego, co się zadzieje, bo i nastolatka może być na przykład tego następnego spotkania, tego karaoke nastawiona, że no nie wiem, a na przykład wiecie, taka 60 plus może po prostu być tak, chce się przyjść wyśpiewać i będzie super i może fajnie się zadzieje, bo ta młoda zobaczy, że ta starsza sobie, wiecie, fajnie pośpiewa i coś się fajnego zadzieje. Ale może być, znaczy czuję, że może być to wyzwaniem. Jestem bardzo tego ciekawa i póki co, nawet my przeprowadziłyśmy w ogóle na tym pierwszym spotkaniu też ankiety i takim najczęściej powtarzającą się potrzebą u kobiet to były wyjazdy, koncerty, ta muzyka, też taniec, więc no to jest taki punkt, gdzie chyba on, myślę, że może się odnieść do tego pokoleniowego połączenia. Tak? Czyli ta radość. Chciałabym też poruszyć bardzo rozmowę o emocjach, czyli emocje pomiędzy z kobietą, z przyjaciółką, z matką, z córką, z partnerką, z partnerem. I tutaj też było dużo takich odpowiedzi, że kobiety chciałyby to przedyskutowywać i rozmawiać. No i też myślę, że to może być już naprawdę gigant wyzwanie. To może być podzielone na kilka piąteczków. Chciałabym to trochę przeplatać może z tą emocją i z tą radością, z tym śpiewem, ale to chyba się po prostu będzie działo i będziemy to układać, planować. Myślę, że tutaj chodzi o stworzenie relacji przyjacielskich, kobiecych przyjacielskich. I od zawsze właściwie potrzebowałyśmy i potrzebujemy, myślę, właśnie pobycia z tą serdeczną, drugą, fajną kobietą, żeby powiedziała, jak to u niej w domu wygląda, żeby dała dobry przepis, żeby doradziła, czy w tej fryzurze jest mi okej. Więc to temu ma dać, tak? To ma być chyba takie dążenie, żebyśmy były tam przyjaciółkami.
10: To taki wychodzi komfort, takie przyzwyczajenie, że jesteśmy nastawione, że druga kobieta wysłucha, pomoże. Są też takie, na przykład siedzi mi teraz w głowie taka grupa Przyjaciółka z Łodzi na Facebooku i tam też widzę po prostu taką potrzebę, że dziewczyny piszą, że hej, jestem nowa w mieście, potrzebuję poznać jakiejś kobiety, czy tam koleżanki, żeby wyjść do kina, muzeum właśnie. I nawet obserwując to po prostu, myślę, że po tym można zauważyć, że kobiety mają tą potrzebę po prostu poznać sobie przyjaciółkę, osobę, z którą się czują komfortowo, z którą mają podobne też problemy.
9: Mhm. A najbliższe plany?
8: Najbliższe plany planujemy z Zuzą Gdynię. No to wynikło z tej właśnie ankiety, gdzie dostałyśmy takie informacje, że kobiety chciałyby trochę popodróżować, wyjazdy widzę, że są dla nich ważną częścią, więc wpadłyśmy na taki pomysł, żeby zrobić taki wyjazd jednodniowy, no bo żeby też może na początek tych kosztów jakieś nie generować, bo to jest po stronie tutaj każdej z osób chętnych. Z racji tego, że mieszkamy w centrum Polski, wymyśliłyśmy, że możemy poznać Trójmiasto. Zaczynamy od Gdyni, od modernizmu, który teraz jest na topie w Gdyni, więc jedziemy tam. 6 rano wyjazd, 11 jesteśmy na miejscu. Około 5 godzin mamy pełnej swobody, czyli akurat na ten spacer modernistyczny możemy przeznaczyć. No co, kawka, obiadek i z powrotem wracamy pociągiem do Łodzi. Taki jest plan najbliższy, czyli 4 października. A 18 października wyjazd w Tatry i tam będziemy z Dorotą Rasińską Samoćko. 3 dni. Dorota jest himalaistką, jedyną Polką, która zdobyła wszystkie 8-tysięczniki. I kobietą, która była dyplomatką, a teraz obecnie zdobywa najwyższe góry, podróżuje dużo, więc zupełnie przeszła z innej, że tak powiem, drogi kariery na zupełnie inną. I ona w czasie tego wyjazdu będzie opowiadała, jak spełniać i realizować swoje marzenia, jak się odważać, podejmować te kroki. Więc tam też będzie ciekawie i wspólnie wchodzimy na połowiec, na dwutysięcznik.
9: No to już wracając do technikaliów, jeżeli nie wyjazd w góry i nie wyjazd nad morze, to można się spotkać u nas, w Łodzi,
8: tak?
9: W piątek 2 października.
8: Tak, 2 października bardzo serdecznie zapraszamy do Wykwitu. My tam będziemy od godziny 18 do 21. W planach jest karaoke, tworzymy listę, więc jak ktoś będzie chciał dorzucić swój przebój, swój hicior, to jest utworzone wydarzenie Babeczkowe Piąteczki i tam można dodać właśnie swój utwór, który ktoś będzie chciał, któraś z kobiet będzie chciała zaśpiewać. Będzie karaoke, będą oczywiście słodkości, kawka, woda, herbatka, tańce.
5: Aktywnie w Łodzi.
9: Moimi gościniami były Monika Żebrowska i Zuzanna Dębiec, a jeżeli wy chcecie, tak jak dziewczyny, spędzać czas w kobiecym gronie i świetnie się bawić, to przypominam, że najbliższy Babeczkowy Piąteczek odbędzie się 2 października w Wykwicie, a jeżeli podobało wam się to, co prezentują dziewczyny, to skontaktujcie się z nimi i może umówicie się nawet na jakiś wspólny wyjazd. W końcu nie ma nic bardziej łódzkiego niż kobiety wspierające kobiety w mieście włókniarek. Ja już po samej rozmowie z dziewczynami jestem naładowana ogromną ilością energii, więc myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić wam Babeczkowy Piąteczek, a na razie podziękować za waszą uwagę.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Może wam się wydawać, że ostatnio cały czas rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego i będziecie mieli rację, tych tematów około właśnie zdrowotnych w Łodzi nazbierało się mnóstwo w ostatnich czasach. No i kolejny temat dołącza do tej puli powtarzalnych tematów o zdrowiu psychicznym, ale myślę, że o rzeczach tak ważnych jak właśnie dbanie o siebie nie można mówić za dużo, zwłaszcza jeżeli mam do przekazania tak świetne wiadomości.
5: Zdrowa Łódź.
9: Słuchajcie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w celu opowiedzenia wam o tym, co się dzieje ciekawego, udałam się do szkoły podstawowej numer 70 imienia Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Rewolucji 1905 roku, gdzie został podpisany list intencyjny pomiędzy Fundacją Unaweza, reprezentowaną przez Martynę Wojciechowską, a prezydent miasta Łodzi, Hanną Zdanowską. I zwiastuje to naprawdę ciekawy projekt nakierowany właśnie na działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych. Projekt nazywa się Młode Głowy, jest jednym z działań Fundacji Unaweza, a dokładnie o tym, jak będzie wyglądał ten projekt i dlaczego on rozpoczyna się właśnie w Łodzi, opowie założycielka Fundacji Unaweza Martyna Wojciechowska.
11: Bardzo się cieszę, że widzimy się właśnie w Łodzi. Łódź to jest centrum Polski i tu właśnie zaczynamy nasz nowy projekt Młode Głowy Lokalnie. Wierzymy, że trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie, działać oddolnie i angażować nas wszystkich w to, żeby zmieniać świat na lepsze. Często mówimy, że system nie działa, że potrzebuje zmian, a ja chciałabym dzisiaj nam wszystkim przypomnieć, że każdy z nas jest częścią systemu i od tego, jak się zachowujemy w stosunku do siebie nawzajem, też zależy bardzo wiele, jak będzie wyglądała przyszłość. Projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, został powołany po to, żeby dawać młodym głos, żeby dawać konkretne narzędzia i żeby poprawiać stan zdrowia psychicznego młodych ludzi. Działamy na rzecz młodego pokolenia, uczniów i uczennic w Polsce i nasz program profilaktyczny Młode Głowy dociera do ponad 1 miliona już młodych osób w polskich szkołach. Wspieramy rodziców w trudzie wielkim, jakim jest wychowywanie dzieci. I wspieramy nauczycieli, dając szkolenia i konkretne materiały edukacyjne. Łódź ma wyjątkową energię. Łódź jest znana z tego, że rewitalizuje. Łódź ma wielką siłę sprawczą i bardzo się cieszę, że właśnie tu rozpoczynamy nasz projekt Młode Głowy Lokalnie. I to nie jest tylko podpisanie dzisiaj oficjalnego porozumienia, to nie jest tylko kwestia zrobienia sobie zdjęcia na tej wspaniałej ściance. Najważniejsze jest to, że to jest cały program profilaktyczny i to jest cały cykl działań edukacyjnych, profilaktycznych, angażujący mieszkańców, angażujący organizacje, fundacje, i też angażujący cały samorząd. Więc mogę powiedzieć, że to, co dzisiaj tu się dzieje, to jest dopiero początek. Początek naszych działań też o charakterze ogólnopolskim, ale wybór Łodzi nie jest przypadkowy. Spotkaliśmy się tu ze wspaniałą energią, z ogromną siłą taką sprawczą, twórczą, a dodam, że z naszych badań, z raportu Młode Głowy wiemy, że 82% młodych osób, kiedy spotyka się z jakimś wyzwaniem, naprawdę nie wiedzą, co robić. My potrzebujemy, żeby młodzi ludzie czuli się bardziej sprawczy, żeby mieli lepszą samoocenę, żeby dostali w ogóle konkretne narzędzia. Więc dziękując za zaufanie pani prezydentce Hannie Zdanowskiej, dziękuję wiceprezydentowi Adamowi Pustelnikowi, który też od początku był dobrym duchem też tych naszych działań, mogę zapowiedzieć oficjalnie, że tu w Łodzi startujemy z projektem Młode Głowy lokalnie, a naszym marzeniem jest objąć działaniami całą Polskę, być w każdym miejscu, gdzie są młodzi ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia, i apeluję do nas wszystkich, do nas dorosłych. To my stworzyliśmy świat, który jest pełen presji i porównań. To my stworzyliśmy algorytmy, które sprawiają, że młodym się tak ciężko żyje. To my jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby ten świat zmieniać na lepsze, ale nie możemy tego zrobić bez samorządów, bez współpracy, ale też bez młodych. Dlatego dajemy młodym głos i pytamy, czego młodzi od nas potrzebują, a nie mówimy ex cathedra, co uważamy, bo za naszych czasów coś było i działało, bo dzisiaj są po prostu inne czasy. Więc przepraszając w imieniu mojego pokolenia za to, że ten świat jest tak trudny do życia dla młodych ludzi, jednocześnie zachęcam nas wszystkich, żebyśmy pomyśleli o nas jako części systemu i żebyśmy my, każdy z nas dorosłych, żeby chciał przyłożyć swoją cegiełkę do budowania po prostu lepszego świata dla młodych ludzi.
1: Projekt Młode Głowy Lokalnie powstaje przy współpracy z miastem Łódź i naprawdę ogromnie cieszy widok tego, że osoby zarządzające miastem nie tylko widzą potrzebę zadbania o to właśnie zdrowie psychiczne najmłodszych, ale również chcą aktywnie działać na jego rzecz. Prezydent miasta Hanna Zdanowska.
12: Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaufanie, że właśnie Łódź stała się tym miejscem, w którym będziemy nie tyle rozmawiać, bo do tej pory chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy do jednego. Mówimy i odmieniamy przez wszystkie przypadki. Mamy problem z młodym pokoleniem. Młode pokolenie ma problem. Młode pokolenie nie radzi sobie i potrzebuje pomocy psychologicznej. Ale czy my rozmawiamy z tym młodym pokoleniem? To jest właśnie to miejsce, które odmieni sposób patrzenia na problemy, które wiążą się z wiekiem dorastania w świecie, które my stworzyliśmy, a który zupełnie nie odzwierciedla umiejętności młodego człowieka do radzenia sobie w nim. Brakuje tych umiejętności, brakuje przede wszystkim wsłuchania się w głos bezpośrednio młodych. I to nie o to chodzi, żebyśmy my, tak jak powiedziała pani Martyna, ex cathedra przemawiali, bo my wiemy lepiej. My się wychowywaliśmy w innych czasach. Inny był świat, inny był dostęp do dóbr, w cudzysłowie, które w tej chwili zmieniają nasz sposób patrzenia nieraz w ułamek sekundy. W związku z czym my możemy tylko i wyłącznie, i to co powinniśmy, zbudować przestrzeń bezpieczną, przestrzeń, żeby młodzi ludzie nie bali się mówić do nas o swoich problemach, żebyśmy ich wreszcie wysłuchali, żebyśmy byli po to, żeby nie stworzyć i tworzyć świat dalej według swojej modły, ale żeby dać im szansę, właśnie młodym ludziom, wsłuchiwać się w ich potrzeby, słuchać ich głosu i nawet pozwalać im robić błędy. Bo na tym buduje się swoje życie. Niestety, nie zawsze potrafimy uczyć się na cudzych błędach. Musimy swoje popełnić. Ale żeby mieli świadomość, że nawet jak je popełnią, to będą mogli liczyć na naszą pomoc. W związku z czym dajmy szansę, żeby młodzież budowała ten świat na swoją modłę, ale żeby czuła, że jesteśmy po to, żeby im w tym pomóc. Mówiąc wprost, przestańmy opowiadać, a zacznijmy działać.
1: O tym, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi w obecnych czasach, w otoczeniu całej tej technologii, która jest już nieodłącznym elementem dorastania, opowiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
5: To się dzieje w Łodzi.
13: Ja postaram się określić w możliwie syntetyczny sposób, dlaczego się tutaj widzimy i dlaczego to jest takie istotne i dlaczego jako miasto od dłuższego czasu i w sposób bezpośredni, pośredni bardzo inwestujemy w tę dziedzinę, jaką jest zdrowie psychiczne, w tym zdrowie psychiczne młodych. O tym, jak to jest duże wyzwanie, że to jest już wyzwanie o charakterze cywilizacyjnym, wiem z pierwszej ręki. Moja żona pracuje w jednym z łódzkich szpitali psychiatrycznych i nie tylko wedle jej stwierdzeń, ale wedle wszelkiej dostępnej, twardej wiedzy, nie naszych wyobrażeń, tylko wiedzy i raportów, zdrowie psychiczne staje się z jednym z największych wyzwań naszych czasów. Szczególnie patrząc na młodych, żyją w świecie, który teraz w stopniu niespotykanym wcześniej w historii kształtuje równoległy wymiar, kształtują media społecznościowe, ciągłe porównanie, bycie nagrywanym, bycie poddanym presji, jakiej nie były poddawane poprzednie pokolenia. Żyjemy też w świecie tutaj dekonstrukcji dotychczas tradycyjnych wspólnot, wielu tradycyjnych modeli i często osoby dorosłe nie są w stanie sobie z tym poradzić, nie są w stanie znaleźć przyczepności w tym chwiejącym się świecie. To co dopiero osoby, które dopiero kształtują swoją odporność na świat, dopiero wchodzą w to dorosłe życie. I dlatego odporność miasta, konkretne narzędzia, a do takich narzędzi należy to, co zapewnia Fundacja UNAWESA i zespół pani Martyny Wojciechowskiej, to jest jedna z najlepszych inwestycji, które możemy poczynić, bo to jest inwestycja w przyszłość, to jest inwestycja w świat, jaki zostanie już niebawem urządzony też nam samym i naszym rodzinom, naszemu otoczeniu. I dużo mądrzejsze ode mnie osoby mówią, że profilaktyka stanowi najlepszą formę terapii. I tego właśnie dotyczy ten program, to całe założenie. Ma budować odporność, ma w najlepszym wypadku zapobiegać, a jeśli nie udało się zapobiec, wyposażyć całe pokolenie, czy możliwie dużo osób, w instrumenty do radzenia sobie z niezrozumieniem, z problemami, które rodzi ten niestabilny świat, w którym przyszło nam żyć. I chciałem bardzo podziękować za zaufanie pani Martynie i całemu jej zespołowi, bo nasze dzisiejsze spotkanie wzięło się od naprawdę niepozornego impulsu, od dość przypadkowego spotkania, które przerodziło się w zestaw konkretnych działań i mam nadzieję w stałe już tutaj zakorzenienie fundacji na łódzkim gruncie. Też chciałem bardzo podziękować z tego miejsca naszej miejskiej drużynie Agacie Kobylińskiej, naszej pełnomocniczce, bo wykonują na co dzień dużo pracy i też dzisiejsze spotkanie i jego forma organizacji. Oni zawsze, jak czasami o tym zapominamy, przypominają nam, co jest ważne. Jestem bardzo im za to wdzięczny. I chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj komunikujemy, nie jest oderwane od kontekstu i innych działań, też trochę twardszych, bo od dłuższego czasu razem z panią prezydent też przekazywaliśmy nieruchomości pod budowę centrów zdrowia psychicznego. Inwestujemy w to nie tylko naszą uwagę i czas, ale znaczące środki i zasoby, po prostu żeby miasto Łódź, które też jest miastem o dużych wyzwaniach społecznych, było na ten odcinek i na to wyzwanie możliwie najbardziej i najlepiej przygotowane. I chciałem bardzo, bardzo podziękować za ludziom, którzy powodują, że ten problem po pierwsze jest sygnalizowany, po drugie jest zadbany, a po trzecie powodują to, że decydenci, w tym polityczni, do których moja skromna osoba i pani prezydent należy, cytując klasyka, wiedzą, gdzie jest białe i wiedzą, gdzie jest czarne i będę im za to już zawsze wdzięczny. Dziękuję bardzo.
1: Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów programu Młode Głowy lokalnie, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego projektu, no to myślę, że warto posłuchać Wiktorii Jędryszkowiak właśnie z Fundacji UNAWESA, która powie troszeczkę o tym, kiedy zacznie się projekt i też w jaki sposób można w nim wziąć udział.
14: Jedno zdanie, czyli o młodych głowach lokalnie. To jest projekt, w którym my staramy się zrobić wszystko, żeby nie było już tak, że pomoc, dobrostan i zdrowie psychiczne młodych osób zależy od przypadku. Zależy od tego, czy przez przypadek poznają kogoś, kto im pomoże, kto ich wesprze. I nasz program profilaktyczny, ale też naprawdę masa działań, które będziemy już wkrótce, jeszcze jesienią, ogłaszać z miastem Łódź, ale nie tylko, jest po to. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie, żeby mieszkańcy, uczniowie, rodzice, ktokolwiek ma taką ochotę, zapisywał swoje miasta, ale też wsie i miejscowości, które są znacznie mniejsze niż takie miasta

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

zmarła w moich rękach, w moich.

0: bo jesteś ty.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.